Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

Podcast Radio SK.

Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego.

0: SK Łódź.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wyjść na głowę.

0: Reklama.
1: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
4: Dzień dobry, mamy wtorek, jest 28 lipca, Andrzej Pinkowski, witajcie. Dzisiaj temperatura będzie w sam raz, w Łodzi około 22 stopni, no i co ważne, słonecznie. Natomiast wiatr wciąż będzie mocniejszy, ciśnienie idzie w górę.
3: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 104.

0: 34 Łódź. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
1: Punktualnie 6:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary z Ukrainy we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli. Pobita para trafiła do szpitala.
2: Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
1: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która też brała udział w pobiciu Ukraińców. Na SK.pl piszemy o szczegółach tej sprawy. Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Polscy strażacy ze sprzętem zostaną przetransportowani w okolice Madrytu wojskowymi kasami. To tak zwany moduł GFFF, czyli 105 strażaków z całej Polski, specjalizujących się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
3: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach.
1: Mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wylot zaplanowano na 30 lipca. Latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi to możliwe w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Do pełni wrażeń wykorzystano gogle VR i specjalną instalację, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
4: Zapinamy się w uprząż paralotniową, jesteśmy podwieszczeni, w goglach VR-owych obserwujemy teren.
1: Z atrakcji może skorzystać każdy, niezależnie od wieku. Trzeba się tylko zapisać telefonicznie lub przez stronę muzeum.
5: Jankes, Kama i Wiktor
6: w Radiu SK.
7: No i mamy go wtorek, robi nam pamparara i

0: Mikrofon nagrywacie i nas drażnicie.
1: Przed czy po? Po czy przed?
2: Albo w trakcie!
1: No i jeszcze dodajcie, gdzie? Przecież to człowiek by pozazdrościł trochę.
0: Zobacz na jego zaspaną mordkę, no naprawdę.
3: W piżamie był.
4: Dawaj, pokażę.

0: wszystkie marzenia. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry, ja marzę o wakacjach i ciągle siedzę w robocie.
1: No ale spokojnie, Myszko, z tego co ja wiem, to ty masz całkiem spoko plany.
0: To prawda, krótkie, ale intensywne.
1: No, jak zwykle, wszystko w twoim życiu.
0: Ja to sobie skaczę tak po tu 2 dni, tutaj 3 dni, udaję, że nie słyszę tego, co mówisz do mnie.
1: No dobra, ale pytamy się was, czy wy jesteście przed, po, a może w trakcie wakacji, bo w końcu jakby na to nie patrzeć, jesteśmy na półmetku tego, co się w tym momencie dzieje, czyli wakacji właśnie.
2: Trzymam go Radio SK, pytacie, czy już po wakacjach, czy dopiero przed, a w sumie u mnie to i po, i przed, bo dopiero wróciłem z Grecji, a we wrześniu jeszcze Włochy, więc no i po, i przed.
0: On jest trochę jak ten sos do kebaba. Jaki? Ostry czy łagodny? Wszystkie. Przed i po. Naraz. Ja jestem taki i taki.
1: Ale rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że bogaty naród, tutaj Grecja, tutaj Włochy, ale z drugiej strony byłam nad Polskim Morzem i mogę powiedzieć, że bez chwilówki nie da rady. No.
0: Nadeszły czasy, że najbogatsi zostają w kraju, niestety. No. Tak to wygląda. Halo, kto jeszcze?
3: Halo, halo, tu Łódź się melduje. Jeszcze przed i do urlopu 18 dni.
1: Odliczanko. Ale 18, no weź, no, ale 18.
0: Wiesz, jakie odliczanie się zbliża? Ono się pojawi u wszystkich na koniec wakacji. Będziemy liczyć tak. Jeszcze ty.

0: Paul, Give It To Me pod roboczym tytułem Boom Szy Boom Szy Boom. Boom Szy Boom Szy Boom. Weź mi zagraj to Boom Szy Boom.
1: Poranne prasowanie.
2: Jadzinia, my dzisiaj mówimy po pierwsze dzień dobry, pięknie wygląda.
0: Dzień dobry.
2: Po drugie dzisiaj
1: jak zawsze.
2: Rozmawiamy ze słuchaczami o tym, czy są przed, po czy w trakcie urlopu.
0: To jest ciężkie pytanie.
1: Ja chyba przed.
0: Chyba. Ja już tak długo pracuję, jestem taka zapracowana, że już nawet nie wiem.
1: Ja już nie wiem, czy byłam, czy nie byłam.
2: Bądźmy uczciwi. Gdyby Jadzinia poszła na urlop,
0: tak,
2: to mogłoby się okazać, że nasza firma przestałaby na chwilę pracować.
0: Oczywiście, że tak. I też bądźmy uczciwi, gdyby komuś przyznawali medal za kwartalnego pracownika miesiąca, który najdłużej siedzi w robocie, to
2: przez 10 lat?
0: Też Jadzia by go dostała.
2: No właśnie. No dobrze, to my teraz w takim razie zaglądamy do prasy. Słuchaj, Kłe Bonafide odpalił tryb incognito i pojechał na Łódź Summer Festival. Na naszych hyskowych socialach można to zobaczyć, bo przebrał się za dziadka.
0: Rozdawał lody w tym stroju dziadka. Nawet złożył podpis na bucie jednego z nieświadomych fanów. Trochę wyglądał, nie wiem czy pamiętacie, był taki program Jackass. I tam też jeden z bohaterów przebierał się za starego dziadka, biegał po mieście.
2: Coś w tym stylu. Kłe Bonafide incognito.
1: Dla mnie on nawet, jak nie jest incognito, to tak jest incognito, bo go nie kojarzę.
0: Incognito się mówi.
1: Incognito. No. Niech będzie incognito. No,
0: także słuchajcie, przyjaciół możecie się rozbierać, przebierać, a ona i tak nie skojarzy, o co
1: absolutnie
0: chodzi. No i tak nie wie. A kojarzysz Honoratę Skarbek?
1: No tak trochę.
0: Trochę, no.
1: Trochę śpiewa.
0: Pawcio się obudził, jak usłyszał Honorata Skarbek.
2: Lepiej pobudziło go niż kawa.
0: Są takie artystki, które nie są znane może z tego, że są wielkimi artystkami, ale dobrze wyglądają. Może być jedna z nich, tylko ona ma problem ze swoim wyglądem ostatnio, bo powiedziała swoim fanom na Instagramie, że przymierza się, uwaga, do plastyki uszu.
2: Ale dobre jest też dlaczego. Bo stwierdziła, że jej uszy wyglądają jak radary, dzięki którym, jak twierdzi, nie gubi zasięgu nawet pod ziemią. Wyjaśniła, że szuka porad i polecajek, gdzie można je zoperować.
0: To jest, no taki ma problem w życiu kobieta, no.
1: Ja bym najpierw poszła do lekarza, nie od uszu, a od głowy.
3: No. Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
2: To ja dodam jako kobieta, Honorata Skarbek jest przepiękną dziewczyną i naprawdę nie potrzebuje żadnych operacji. No. Już więcej.
0: A lekarz by jej powiedział, myślała pani o bieganiu? Nie, to proszę pobiegać.

0: skrzynka pełna, kiedy człowiek jest na urlopie i nie odbiera wszystkich maili.
1: Nasza skrzynka się zapełnia wiadomościami przed, czy po, czy w trakcie. O wakacje pytamy na półmetku.
2: Cześć Jeska, ja właśnie wracam do pracy po 15-dniowym urlopie. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym nikogo nie zabiła.
1: Nikogo nie zabiła, ale

0: or another.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: www.tyflopodcast.pl.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jeszcze bez dużych korków na łódzkich ulicach. Na trasie proponuję mocniej trzymać kierownicę, dlatego że wiatr znowu będzie dawał się we znaki w Łodzi i w regionie. A na termometrach dzisiaj w najcieplejszej chwili dnia około 22 stopni, czyli tak przyjemnie, zwłaszcza w słońcu. Jednak temperatura będzie śmiało szła w górę. Jutro już 27 stopni, a od czwartku szykują się upały, no bo synoptycy prognozują 33 kreski, podobnie w piątek.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
13: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak, 38-letni francuski strażak, zginął w walce z pożarami lasów. To pierwszy w tym roku strażak, który zginął we Francji. W związku z szalejącym żywiołem w całym kraju ewakuowano ponad 250 tysięcy osób. Amerykańscy naukowcy ostrzegają, dłuższy czas spędzany w mediach społecznościowych to większe ryzyko myśli samobójczych. Nie jest jednak do końca pewne. Dlaczego? Jest szansa na obniżkę cen paliw, zapowiada premier Donald Tusk. Więcej o tym powiem w newsach za pół godziny.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
15: SK Sport News.
13: Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
16: To cieszy, że taki początek jest zanotowany.
13: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce ze

0: zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków. Tymczasem Ivi Lopez podpisał kontrakt z greckim Iraklisem. Była gwiazda polskiej ekstraklasy, piłkarz Rakowa, od 1 lipca był wolnym zawodnikiem.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
2: No jak na dobrej imprezie. Wakacje skończyły połóweczkę właśnie. Trzeba lecieć po drugą, bo sierpień przed nami. Tylko pytanie, w jakim wy jesteście miejscu, czasu i przestrzeni?
3: Przed, po, a może w trakcie. No to dajcie znać, Skowy Messenger się kłania.
2: A będziemy zazdrościć albo i nie.
4: Wszystkich tych, którzy są już po urlopach, albo przed urlopami, albo i w trakcie urlopów, pozdrawiają prywaciarze na dorobku, którzy mają malusienkie dzieci i nie wiedzą, co to jest urlop.
2: O, chciał pan mieć firmę, to ma pan firmę.
3: Przepraszam. A czy to, kiedy się zostaje z dzieckiem w domu, nie nazywa się przez przypadek urlop macierzyński?
2: Nie, to się nazywa miłość. Na Messengerze ikonka mikrofonu i tam przed, po, w trakcie, jak u was sytuacja wakacyjna?

0: W trakcie, jak tam urlopowa sytuacja, allo?
1: Jak dobrze, że nie śpiewasz.
0: Melorecytacja, tak to się nazywa? Halo, dzień dobry.
2: Cześć wam, ja niestety wakacji w tym roku nie mam, już zmieniłem pracę i nie dostałem urlopu w starej pracy, no i teraz w nowej też nie mam.
1: No ale przepraszam, po polsku to się załatwia w bardzo prosty sposób, idzie się na L4 na ostatnie 3 miesiące.
0: Pan jest z tych.
1: Bywa. To, a mogę poprosić jeszcze raz ten dźwięk?
0: Ten sam?
1: Mam oburzające doniesienia z najsmaczniejszego wykresu giełdowego na świecie.
0: To jaki to?
1: Jak to co? Rynek kakao.
0: I co się stało?
1: Otóż potaniało ono na giełdzie o 30%, a w czekoladowych sklepach nadal nie tanieje, sprawdziłam.
0: No to ewidentnie, no przecież nie da się tego skomentować inaczej niż jak to, że robią nas w kakao. Radio
3: SK. Reklama. Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
4: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
3: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem, włóczkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
4: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
3: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seanse pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
4: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
3: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lotkie.pl.
4: To ja na to jak na lato. Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
6: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
7: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl. Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.

0: córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
1: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
0: A pranie?
1: Pralnię też mam.
0: A bezpiecznie tam?
1: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
0: To czego ty nie masz w tym Student Space?
1: Tylko was. Tęsknię.
2: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
3: I po reklamie.

0: co się mówi w urodziny.
1: By nigdy nie dorosnąć.
0: No och i ach.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
3: Happy birthday to you.
4: Sebastian.
5: Eskrega.
6: Dziw urodziny.
5: Och i ach, ach. Seba, dzień dobry, witamy cię. Z tej strony poranna ekipa. Jak słyszysz, jesteśmy już dobrze porobieni kawą. Witamy.
7: Tak, tak, dzień dobry, witam, witam.
4: Sebastian, ale czy ty jesteś już na nogach? Bo jako tata bliźniaków, Zuzi i Filipa, to ja tak nie sądzę, żebyś ty mógł do 9 sobie pospać.
5: Ululu.
7: Dokładnie, już jestem na nogach, tak. Właśnie szykujemy do zarówki, będę teraz wiesz.
5: Ale żeby nie było, nie żałujesz. Sam tego chciałeś, zrobiłeś to ze świadomością, idziesz przez życie z tym brzemieniem z przyjemnością.
7: Nie żałujemy, chcieliśmy tego.
5: O, może tak. O, tej wersji się trzymamy.
4: I tak moja partnerka zawsze ma rację.
5: I tak? To była nasza wspólna decyzja.
4: Ale jeżeli chodzi o twoją partnerkę fantastyczną, to ona nam napisała, że ona ma poczucie, że na pokładzie ma czasami trójkę dzieci.
5: Oj, i to jest moment tej rozmowy, kiedy robi się kontrowersyjnie.
7: I to trochę za dużo trochę powiedziała, tak, ale też tak jest czasami.
4: Ale to ma fajnie. Rację. Fajnie, w takim razie nie trać tego fajnego wewnętrznego dzieciaka, którego ewidentnie w sobie posiadasz. I żeby tak się stało, to mamy dla ciebie stówkę na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
7: O, super, dziękuję.
5: A na pocieszenie ja ci dodam, że ja też się tak trochę czuję, bo kama jak ta mama, no trochę nami tutaj zarządza. Ona się nami opiekuje, my robimy tutaj grandę przy stole, a ona przychodzi i sprząta.
4: Sebastian, nie dość, że on się tak czuje, to on jeszcze się tak zachowuje i to jest problem.
5: Słuchaj, no przejmij kontrolę teraz nad nami, weź antenę na chwilę w swoje usta i dawaj coś od siebie, przede wszystkim dla swojej rodziny, no i dla reszty, którzy słuchają. Masz coś do przekazania wszystkim?
7: Życzę wszystkim miłego dnia dzisiaj.
5: Aha.
7: Pogody, ducha.
5: Uh-huh.
7: Przede wszystkim chciałem podziękować mojej partnerce, którą bardzo, bardzo kocham. I moje dzieciaki.
5: No a teraz,
7: na tyle.
5: Szanowny panie, koniec przyjemności i do roboty!
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
5: O, mama coś jeszcze chce dodać na koniec.
4: Idź ręce umyj.
5: Dobra, idę.

0: Ojciec nie chce wstać, a tu sorry papi, już siódma za chwilę, wstawaj, sorry papi.
1: I za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił o tym, że cudze chwali się swego nie znacie. Jak się okazuje, polskie morze jest najlepsze.
0: Dla Czechów.
1: No, byłam nad polskim morzem. Czechów, Niemców oraz Skandynawów było naprawdę bardzo dużo.
2: Skąd wiesz?
1: No, byłam, słyszałam, podsłuchiwałam wszystkie rozmowy za parawanami. Halo!
0: Żeby zaraz się nie okazało, że im się tak spodoba, że ten obwód, gdzie jest Kaliningrad, będziemy im oddawać.
3: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
0: Właściwa nazwa? Królewiec.
4: Autopromocja.
5: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
6: Człowiek jest single.
5: To coś więcej niż festiwal.
6: To wyspa wolności.
7: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
5: i setki innych artystów.
7: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
5: Spójrz się w eskowej apce i
7: jedź na Siget z radiem SK.
5: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
9: torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
14: Samochodów coraz więcej na drogach w Łodzi. Zwalniamy m.in. na Alei Palki. Przypominam też o trwających remontach, m.in. na Żgowskiej, a także na Franciszkańskiej. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 22 stopni. W najcieplejszej chwili dnia znowu będzie wietrznie, no ale coraz mniej chmur nad miastem.
13: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry.
15: 7. SK News, Jakub Krzyżak. Lekarze walczą o życie 8-latka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, jak chłopiec znalazł się pod wodą. Medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala.
16: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
15: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Sprawą zajęła się policja. Chłopiec był uczestnikiem kursu wakacyjnego pływania prowadzonego przez zewnętrzną firmę. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Ceny paliw znów pod lupą. Premier Donald

0: godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala.
1: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
0: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Sprawą zajęła się policja. Chłopiec był uczestnikiem kursu wakacyjnego pływania prowadzonego przez zewnętrzną firmę. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Ceny paliw znów pod lupą. Premier Donald Tusk

0: Czechów zapraszamy, ale może nie oddamy.
1: Oho, oho, bo sami tam też chcemy trochę jeszcze pojeździć, ale może się podzielimy. Dzisiaj wtorek, mówi nam ahoj, no i sierpień też się wita, połowa wakacji.
0: I dlatego zastanawiamy się, czy wy jesteście przed poczy w trakcie swojego własnego urlopu.
2: A już po wakacjach w Chorwacji jestem w trakcie leczenia powakacyjnej depresji. Pozdrawiam wszystkich kierowców i szerokości.
0: Czekaj, czekaj, ja już jestem po wakacjach, kropka, w Chorwacji jestem w trakcie leczenia powakacyjnej depresji.
1: Tak jest, doktor Wiktor oraz pielęgniarka Kama mówią dzień dobry, będziemy razem się leczyć.
0: Dlaczego ty jesteś doktor, ja pielęgniarka? Ja żądam na odwrót, parytety.
3: Na sor!

0: Przepraszam, dzwonię do pana, pani z bardzo nietypowym pytaniem. Czy pan jest pani przed, po, czy w trakcie urlopu?
1: Hej, Eska, a ja jeszcze 3 dni i będę tą szczęśliwą. Tyle zaczynam urlop.
2: O, to jest ten najlepszy moment, kiedy jeszcze człowiek się nie zdenerwował.
0: Przed urlopie.
2: 3, 2, 1. Jeszcze mu się wydaje, że będzie pięknie i zaczynamy.
0: No ale żeby ruszyć na urlop, to potrzebne jest...
2: Paliwko, samochód, samolot, bilety?
0: No, jakiś środek komunikacji, no. Zdecydowanie.
2: Okazuje się, że w pierwszym półroczu 2026 roku, słuchajcie, jadąc na wakacje na przykład, odcinkowe pomiary prędkości zamontowane na polskich drogach zarejestrowały, no, jak myślisz, ile?
0: Odcinkowe pomiary drogi, no nie wiem, może 100 tysięcy?
2: Gdzie tam, pani? 384 tysiące wykroczeń. Przekładając to na ludzkie, najbardziej skuteczny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce wystawia mandat przez całą dobę co 7 minut.
0: Gdyby tylko był jakiś znak, wskazówka, cokolwiek, że będzie robiony pomiar prędkości, to na pewno wielu kierowców uniknęłoby mandatu. A nie, czekaj.
2: Kurczę, przecież stoi takie wielkie.
3: Mandat! Mandat!

0: zacieramy rączki, bo czas na...
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to wiecie już, co robić. 664-402-302. Można dzwonić trzymając telefon przy uchu, bez głośników, zestawów głośno mówiących, słuchawek i innych psujących dźwięk urządzeń.
0: A potem będziecie trzymać się wagonika w Energylandii, bo do wzięcia oczywiście zaproszenia dla całej ekipy do tego parku rozrywki.
2: No właśnie, odpowiedź na siódme pytanie wygrywa i jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Zasady jasne?
0: Oczywiście, dla mnie tak, mogę dzwonić.
2: No to w takim razie odbieraj, dzień dobry.
0: O, pogłosiarzom mówimy nie.
2: Halo.
0: Pogłosiarzy odrzucamy. Dzień dobry, kto przy telefonie? Blisko trzymajcie słuchawkę i w miarę możliwości
3: dzień
0: nie...
3: Dzień dobry.
0: Nie używajcie
3: Bartek
0: głośników.
3: Bartek z tej strony.
0: Siemano Bartek.
3: Bez głośnika.
0: Pierwsze. Pięknie.
2: Bartek bez głośnika, łap pierwsze pytanie. Winniczek to?
0: Osoba oskarżona w sądzie, no winna.
2: Ślimak.
0: Albo stażysta w winnicy, przecież winniczek.
3: Ślimak.
0: Kurde, skąd wiedziałem?
2: Ostatnio jak wracałam z nadmorza, zjechałam do jednej knajpy, która była, jak się okazuje, zagłębiem ślimakowym.
0: Ale miały skorupki czy nie? Bo te bez skorupek to jest jakaś plaga podobno.
2: Ja myślałam, że to skorupki z jajek, bo to jajecznica ze ślimakami była.
0: Człowiek idzie tylko po chodniku i tak...
2: Oj! Dobra, ile waży ludzka wątroba?
0: To jest pytanie numer drugie. I możesz pomylić się o 100 geta.
3: 800 gram.
2: I tu cię zaskoczę, też byłam zaskoczona.
0: A nie, to nie ten dźwięk, czekaj, źle.
2: 1,5 kilograma. Chociaż Wiktor po weekendzie ma tak pewnie ze 3.
0: Mówimy o dobrze rozwiniętej, zdrowej, statystycznej wątrobie statystycznego człowieka.
2: Trzymaj się, Bartuś, wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: To jeszcze spóźnione.
4: Już poszedł, nie ma go.
0: Ale pobuczałem, co pobuczałem, to moje.
2: No. Dobra, następny telefon, następny słuchacz, dzień dobry. Halo.
5: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
5: Patryk z tej strony.
0: Patryk, wskakujemy do gry. Trzecie. Czego nie miał Zbyszko z Bogdańca? Pytanie otwarte.
5: Jezu, nie miał miecza.
0: Na pewno miał, to były takie czasy, że miał. No
2: nie miał
0: ty?
2: Telefonu.
5: A może nie miał, a może miał topór.
0: Nie miał na pewno.
2: Konta w banku, no. Nie miał samochodu. No.
0: Smartfona nie miał.
2: Konta na Instagramie. No.
0: Parat LGBT
5: nie miał.
2: O, teraz taki mądry, no to trzeba było 30 sekund.

0: rok temu.
1: Niestety, musimy się pożegnać.
2: Trzymaj
3: się, dobrego.
2: Na
3: razie.
2: Pa. Ale dobre to było, dobre, no. Dobre. Przyznam szczerze, bo Gajku, ładne pytanie ci się ułożyło.
4: To akurat Wiktor wymyślił.
2: To Wiktor, o przyznać. Nie, to nie pochwalę go. Dobra, następny telefon. Dzień dobry.
5: Cześć.
2: Cześć.
1: O, kama se kaszlnęła, możemy grać.
6: Czwarte.
2: Jaki kolor powstanie po dodaniu zielonego, żółtego i białego?
1: Boże, ale jest podpowiedź. Chcesz podpowiedź?
5: Poproszę.
1: W Dubaju lubią ten kolor.
5: Zielony. Pistacjowy.
1: Dobrze!
2: Dobre. Uznajemy.
1: Pistacjowy to było dobre.
6: Piąte.
1: Do którego kosza wyrzucisz, jeżeli segregujesz, folię aluminiową? Białego?
2: Zielonego.
1: Żółtego?
5: Zielonego.
2: Nie, do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, jakim zapewne jest folia aluminiowa.
1: Tak.
2: Trzymaj się, dobrego. Słuchajcie, zostały ostatnie dwa pytania i bilety do Energylandii będą dla osoby, która odpowie na siódme, więc warto teraz zgłosić się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Szóste.
3: Dzień dobry.
1: Uwaga, jak się nazywa ptak na policyjnym radiowozie?
3: Gogu.
2: A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedzie auto i dokładnie tak.
0: Uwaga, zdrowi policja jedzie.
1: I oni go za nogi trzymają.
2: Słuchaj, ostatnie pytanie przed tobą, więc się skup.
6: Siódme.
2: W parkach rozrywki są wagoniki. Gdzie jeszcze można spotkać wagoniki?
1: O kurka.
3: Na torach kolejowych, w kopalni.
1: Tak jest! W barze też jest cała kolejka.
3: Też.
2: Słuchaj, zaproszenia do Energylandii lecą do ciebie. Gratulujemy.
3: Super.
2: I orędzie do narodu. Tak. Zapraszamy. Co chcesz powiedzieć Polakom?
3: No, miłego dzionka życzę wszystkim. Zbliża się ciepłe powietrze, także wypoczywajcie.
1: To jest dobre stwierdzenie. Trzeba to podsunąć naszym prezenterom od pogody. Zbliża się ciepłe powietrze.
2: To ładne. Bardzo się cieszymy w takim razie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Gratulujemy oczywiście zdobycia nagród.
3: Dziękuję.

0: Top.
1: 25 po 7. I get a feeling, że nam się zbliżają kolejne newsy, bo 7.30.
2: No właśnie, Jakub Krzyżak wpadnie i normalnie, jak wyciągnie te newsy, to normalnie będzie jak pod Grunwaldem.
1: Przede wszystkim będzie o spotkaniu na szczycie Donald Trump i Zełenski. Ja to najbardziej czekam na tego tłumacza z TVN24.

0: Reklama.
1: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
7: I po reklamu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Na łódzkich ulicach ruch spory, zwalniamy przed rondem lotników lwowskich, m.in. na Paderewskiego oraz na Pabianickiej. Ciasno także przed rondem Solidarności na Alei Palki. Dzisiaj w Łodzi wietrznie, ale jednocześnie słonecznie. Na termometrach maksymalnie około 22 stopni, więc odpoczywamy cały czas od upałów, ale warto się na nie przygotować. Jutro 27 stopni, a w czwartek i w piątek ma być około 33 kresek. No i w najbliższym czasie także bez opadów deszczu.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: Minęła 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś ma dojść do spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15.30 czasu polskiego. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Mężczyźni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie odpowiedzialności karnej. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czyli czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
9: Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leją Fernandez 1-6-4-6. Polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z duńskim Orhus Lech Poznań musi dopełnić formalności na swoim stadionie. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje odrobić u siebie jedno

0: bramkową stratę do Fenerbahce. Początek meczu Fenerbahce.
1: Fenerbahce.
0: Fenerbahce.
1: Powtarzaj za mną. Fenerbahce.
0: Tak, Fenerbahce. Początek meczu Lecha jutro o 19:00. Górnik rozpocznie spotkanie godzinę później.
2: A przystojni są?
0: Ja tego to nie wiem akurat.
1: Gdybyśmy mieli lepsze drużyny, to byśmy grali z takimi, co się łatwiej wymawia.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Jankes. Kama.
3: Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
2: Wszystkich fanów, tych z Fenerbahce i tych innych, zapraszamy bardzo serdecznie. Mówimy dzień dobry, 7:30.
1: No i połóweczka już skończona, jak na dobrej imprezie. Połóweczka wakacji oczywiście, więc wy jeszcze przed, czy po, czy w trakcie badamy sytuację urlopową. Dajcie znać.
5: Jestem przed wakacjami. Będzie to piękny Egipt i to 2 tygodnie. Także wyczuwam całe 2 tygodnie walki o leżaki na basenie.
2: Pozdrawiam. No to trzeba zabrać swój własny.
1: Egipt w sierpniu? Ja wyczuwam udar.
2: Ale można się tak opalić, że później przyjeżdżasz i tylko tak skubiesz i tak zdejmujesz tą skórkę. Ja wiem, że ty lubisz.
1: Weź się, mamo.

0: no gdzie, no ale jak, halo, coś tu się pomyliło, kolego. Jaki ostatni dzień lata? Jeżeli chodzi o lipiec, to rozumiem, to już ostatnie dni, ale jeszcze cały sierpień przed nami.
1: Ty, dzisiaj wypłata przychodzi.
0: Chyba u ciebie, ja mam 15.
1: A, no właśnie. No dobra, ale mamy teraz bardzo smutną wiadomość.
0: Dla kogo?
1: Dla jednej osoby, dla Pawcia, naszego wydawcy. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętują 8. rocznicę ślubu. Piękną fotką w social media.
0: A dodajmy, że jest to smutna informacja dla Pawcia, bo Pawcio kocha Paulinę Krupińską. Ja,
1: kocha też Sebastiana, ale Paulinę jakby bardziej.
0: Paulinę bardziej.
2: Lubię Sebastiana, ale Paulinka no...
0: Pobrali się 27 lipca 2018 roku, więc wczoraj była ta rocznica. Ale mamy też dobrą informację.
2: Tak?
0: Tak, jednocześnie postarałem się o dobrą. Sprawdziłem dla ciebie, że słuchaj, przedział od 5 do 9 lat, a oni świętują 8. rocznicę, jest najczęstszym momentem rozstania. Przypada na niego około aż 20% wszystkich rozwodów w Polsce.
2: No od razu lepiej. Radio SK.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz, aby twój samochód służył ci przez długie lata? Zadbaj o jego podwozie, zanim korozja zrobi swoje. W Satel wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie podwozia z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów i sprawdzonych technologii aplikacji. Zabezpieczamy wszystkie marki. Zapewniamy skuteczną ochronę przed korozją, zabezpieczenie przed solą, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, większą trwałość i bezpieczeństwo na lata. Umów wizytę w Satel i zapewnij swojemu samochodowi ochronę, na jaką zasługuje. Autoryzowany serwis sprzedaży Mitsubishi zaprasza. Łódź Liściasta 104.
4: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko

La mine na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko

0: Kupra na wakacje. W Kupra Zimne Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Kupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Hasło

0: Playlista już wyczuwa, że zbliża się nocel. Panic at the Disco. No panika po drugiej stronie telefonu najczęściej, kiedy okazuje się, że ten zwariowany wariat jakiś taki dziwny.
1: Jak tak powiem, swój człowiek trochę, czyli nocel oczywiście, który za momencik będzie wkręcał Mateusza.
0: I sprawa będzie na wysokości, bo to telefon od kościelnego.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja do pana Mateusza się zadzwoniłem?
5: No tak.
4: Łapcy, Bogdan po tej stronie kościelnej. Proszę pana, ja telefonuję w sprawie związku, bo wy macie u księdza zapisanego na 27 na 16. No. Ja mam problem, proszę pana, z wami, bo wy nie macie dekoracji, proszę pani, na swojej stronie.
5: No kościołowe, tak.
4: I tutaj jest, proszę pana, z panem problem, ponieważ para przed wami i za wami będzie miała swoje dekoracje. I ja teraz muszę was jakoś pogodzić. Pan mi powie, jak to u państwa zrobimy.
5: No dobra, ale to jaki jest problem?
4: No taki, proszę pana, że trzeba będzie udostępnić możliwość zebrania dekoracji tym z 15, ale też udostępnić kościół tym z 17.
5: W sensie, że takim, że my musimy wyjść z kościoła, tak? Wcześniej, czy nie rozumiem.
4: No właśnie, jak chcecie zostać w kościele przy ściąganiu dekoracji, to tak, niech mi pan mówi. To ja namówię księdza, żeby wtedy zrobił normalnie mszę.
5: Momencik. Wszystkie pary mają swoich florystów, tak?
4: Tak, i swoje dekoracje, no.
5: No

0: W sensie, że takim, że my musimy wyjść z kościoła, tak? Wcześniej, czyli nie rozumiem.
1: No właśnie, jak chcecie zostać w kościele przy ściąganiu dekoracji, to tak, nie mi pan mówi. To ja namówię księdza, żeby wtedy zrobił normalnie mszę.
0: Momencik. Wszystkie pary mają swoich florystów, tak?
1: Tak, i swoje dekoracje, no.

0: wcześniej dekoracje, to my mamy teraz rezygnować.
1: Jesteście tak, w środku, tak głupia wypadło, proszę pana. Dlatego muszę się z wami domówić, bo możemy to zrobić tak. Godzina 16, wpuszczacie, proszę pana, tych z 15, zabiorą dekoracje, poproszę ich, żeby to w 15 minut zrobili, ale no, za 15 to by weszła ta dekoracja z 17. I byśmy zrobili, proszę pana, u was od 16.15 do 16.30. Przepraszam, do 16.45.
0: To mogą sobie ściągnąć wcześniej te dekoracje. Oni mogą sobie ściągnąć.
1: No nie mogą, bo oni mają, oni są pełną godzinę, proszę pana.
0: No to ja też chcę mieć pełną godzinę. Dlaczego ja
1: Ale pan jest w środku, mąc? Między dwoma innymi dekoracjami, proszę pana.
0: No tak, czyli pan mi mówi, że my mamy mieć krótszą mszę o pół godziny, tak?
1: Na to by wychodziło, bo ja ich wtedy pośpieszę,
0: no to
1: żeby się...
0: mamy mieć taką krótszą mszę?
1: No to oni powiedzą, to oni powiedzą, że będą łazili po pańskim, proszę pana, po pańskiej uroczystości ściągać, a później będą łazili, żeby zakładać.
0: Nie, no nie rozumiem, ja muszę, może, najpierw może do przeora zadzwonię, zapytam się, jak
1: to wygląda. Nie, to ja przełożoną nam do telefonu, pani Paulino.
2: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
0: Aha. Ale jaja, po prostu.
3: Nosę wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Chciał numer do przeora, a to Nosel go przeorał.
6: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl

0: śpiewam znów. Lekcja języka polskiego razem z Sanach ITP, ITD i ósma za chwilę.
1: No, za momencik Jakub Krzyżak będzie u nas mówił newsy. Ja też mam pewien newsik. Jeśli miałam okazję obejrzeć filmu Odyseja Christophera Nolana w kinie.
2: Wielka epopeja.
1: Ale niektórzy stwierdzili, że nie będą tego w kinie oglądać, bo ktoś wrzucił na X-a cały film i ponoć milion ludzi zdążyło go ściągnąć i obejrzeć.
0: To gość kręci na wielki ekran, a wy będziecie na smartfonach patrzeć.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK. To promocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz.

0: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
2: Dzisiaj budzi wiecznie, ma na termometrach w najcieplejszej chwili będzie około 22 stopni. Ciśnienie idzie do góry i powinno na nas już korzystniej wpływać. Na łódzkich ulicach ruch robi się coraz większy, zwalniamy m.in. na Konstantynowskiej, a także na Alei Palki.
1: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry.
3: Minęła ósma, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów żegnają się z PiS-em. Dziś Komitet Polityczny Partii zatwierdzi wykluczenie polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że założą oni klub parlamentarny. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualna partia Morawieckiego może liczyć na niecałe 5% głosów. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej numer 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
4: Most odporny na ekstremalne kataklizmy.
3: W Głuchołazach nadal widać ślady

0: Miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
1: Most odporny na ekstremalne kataklizmy.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady

0: A rozbiórka festiwalowego miasteczka, a uczestnicy Łódź Summer Festival, którzy przyjechali na to wydarzenie z całej Polski, wracają do domów. Z jakimi wrażeniami? Pytała ich o to Ela Piotrowska.
1: Mega się tu bawiłyśmy.
2: Na drugi rok też wrócimy.
3: Organizacja fajna.
4: Atmosfera była super. Dużo ludzi, dużo młodych z całej Polski.
5: Ci artyści, Mata, BDOS, te efekty pod sceną i te strefy, wszystkie tam naprawdę atmosfera, ci ludzie, fajnie, fajnie. Za rok też na pewno przyjedziemy.
0: Przez 3 dni Łódź Summer Festival na 2 scenach pojawiło się ponad 20 topowych artystów z Polski i ze świata.
6: Jankę z Kama i Wiktor.
7: Jankę z Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Wtorek nadszedł, zakładamy mu Nelsona i walczymy o rzeczywistość. 8:02, dzień dobry.
9: No ale poczekaj, te osoby, które są na urlopie, nie muszą o nic walczyć.
8: A są takie osoby?
9: Ktoś... A nie, przepraszam, o miejsce na plaży z parawanem.
8: Przed, po, w trakcie. Badamy sytuację na półmetku wakacji.
10: To ja zacząłem dziś pracę o 1:00, skończę o 11:00 i zaczynam urlop.
8: O, proszę. A ktoś jeszcze w kolejce?
11: Ja jestem przed urlopem, bo mój urlop jest niestety dopiero we wrześniu. Więc moglibyście mi umilić jakoś dzień w pracy.
8: To już się robi.

0: Dobre granie mi daj daj, 9 minut po 8. Werka przyszła, dzień dobry, jesteśmy na kamerowym wywołaniu.
1: Żeby była jasność, ja nie mówię tak, cześć tu misiu Werko, do Werki, tylko mówię do im
2: psiętka.
0: Werka przyszła z Druzią, więc mamy psa w studiu.
1: Jabliczka.
0: Tak jest. I tu pojawia się, słuchajcie, ważne pytanie. Akurat nam się rzeczywistość zlewa z informacjami, bo wraz z wakacyjnymi wyjazdami pojawiło się ważne pytanie. Czy z pieskiem można pójść do Warsa, tam gdzie podają jedzenie w pociągach?
1: No i okazuje się, że nie można i jeszcze długo to się nie zmieni.
0: Jak to?
1: Przynajmniej tak informuje Ministerstwo Infrastruktury, którym podlegają koleje państwowe.
0: No dobra, a jakby ich podejść trochę z drugiej strony i powiedzieć, że to nie jest taki zwykły pies, tylko to jest moje ukochane psiecko.
1: No to wtedy nie idź do Warsa, tylko do psychologa.
0: Słyszałaś, Werka?
2: Ja już byłam.
0: Mamy zarezerwowane miejsce w kolejce, w południowym.

0: szary, to się zaraz będą działy. Abrakadabra. Tylko jedna ważna sprawa. Jest z nami nauczycielka języka węgierskiego.
1: Jó reggelt.
0: Czy możemy ustalić, czy ten siget, mimo że jest przez SZ, to jednak jest sigetem czy sigetem?
1: Oczywiście, ponieważ w języku węgierskim szy czyta się jak sy, a sy czyta się jak szy.
0: A czego nie rozumiesz?
1: Nie rozumiesz?
0: Siadaj pała.
1: Ale faktycznie Siget Festival to jest przestrzeń, na którą was wysyłamy. No chyba jeden z największych tak naprawdę europejskich festiwali muzycznych. O. Mamy dla was festiwal, pole namiotowe i 2000 kieszonkowego.
0: Kurka woda.
1: To Węgry, to powiem wam, że starczy wam na tyle.
0: To pytanie jeszcze, kogo mamy przy telefonie. Halo, dzień dobry.
2: Dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, co to za zaspana festiwalowiczka?
2: Dzwonicie do mnie o 8 rano, ale z bardzo dobrymi wiadomościami, mam nadzieję.
1: No może się tak okazać. Z nami jest Zuzia. Zuzia, czy ty kiedyś miałaś okazję być na Siget Festiwalu?
2: Nie, właśnie nigdy nie miałam takiej okazji. Zawsze o tym myślałam, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze. Potem zobaczyłam wasz konkurs i po prostu sobie pomyślałam, muszę spróbować.
0: Czy masz jakiekolwiek związki z Węgrami? Czy może chociaż jadłaś jakąś węgierską potrawę chociaż kiedyś? Langosza jakiegoś albo gulasz?
2: No, byłam raz w Budapeszcie, ale było to w listopadzie, więc z chęcią bym pojechała tym razem latem.
1: W ogóle ten festiwal jest na jednej wielkiej wyspie. Zresztą Siget po węgiersku to jest wyspa właśnie. I on się znajduje na wyspie. Wszędzie naokoło jest pole namiotowe, na którym będziesz mogła spać, jeżeli oczywiście wygrasz. No, a później, wiesz, wstajesz rano, myjesz zęby i normalnie w kapciach, w piżamie idziesz pod scenę i się bawisz.
2: No to super, to są moje klimaty.
0: To jeszcze powiedz tylko, kto cię tam mocno przyciąga i jaka historia spowodowała, że trafiłaś do naszego formularza, który cały czas czeka na sk.pl?
2: No, przyciągnął mnie głównie zespół Bring Me The Horizon.

0: Bison, bo jest on dla mnie bardzo sentymentalny, bo z moim starszym bratem od zawsze go słuchaliśmy. Zamawialiśmy ubrania z Londynu, wokalisty, kiedy jeszcze to w ogóle nie było takie proste, więc jakbym wygrała, to na pewno bym zabrała właśnie mojego brata.
1: No ale super, fani, prawdziwi fani. Bring Me The Horizon będą 14 sierpnia, to jest piątek o 21.30 i myślę, że możemy spokojnie już oficjalnie powiedzieć.
2: Mamy
1: słuchaj.
2: To? Mamy to?
1: Oczywiście!
2: Dajemy to?
1: No, festiwal!
0: Naprawdę? Spole
1: namiotowy, 2000 kieszonkowe.
0: Nie mogę w to uwierzyć, serio?
1: Na Siget leci do ciebie.
2: To się właśnie wydarzyło.
0: Jezu, nie mogę w to uwierzyć.
1: Bardzo się cieszymy. No, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał twój telefon do brata.
0: No, ja też jestem tego bardzo ciekawa, bo teraz normalnie skaczę z radości.
1: Zuzia, ja tak sobie myślę, że to jest ten moment, w którym musisz się zastanowić, co byś chciała, żeby twój brat robił dla ciebie do końca życia.
0: To ja bym chciała, żeby był po prostu szczęśliwy. O. I żebyśmy zawsze byli razem.
2: Słuchajcie, a u nas teraz mała namiastka Sigetu właśnie.
1: Bo we wtorek, na kilka dni przed tym twoim zespołem, pojawi się na scenie Somb, My Body Isn't Ready.

0: To jeszcze szybka lekcja języka węgierskiego. Nigdy, przenigdy nie róbcie tego w knajpie lub gdziekolwiek będziecie na Węgrzech.
1: No i teraz na pewno jak to powiesz, to wszyscy to zrobią.
0: Oby nie! Jeżeli będziecie zamawiali, nie daj Boże, po węgiersku złocisty napój z pianką, oczywiście bezalkoholowy,
1: To
0: nigdy tego nie róbcie, dlatego że po węgiersku słowo złoty napój z pianką brzmi bardzo podobnie do słowa kubka. I nie pytajcie się, skąd to wiem, i nie pytajcie się, co kiedyś

0: mówiłam w knajpie.
1: Kama uczyła węgierskiego, a za chwilę Jakub Krzyżak w newsach powie, jakie kierunki studiów są aktualnie najpopularniejsze.
2: Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Warto studiować.

Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Dzisiaj w Łodzi w regionie możliwe nadal mocniejsze podmuchy wiatru, a jak informują strażacy, tylko wczoraj w województwie łódzkim podjęli 73 interwencje dotyczące usuwania skutków burz. Najwięcej tych interwencji było w Łodzi, głównie wiatrołomy. Dzisiaj nadal wietrznie, a na termometrach tak w granicach do 22 stopni maksymalnie. W kolejnych dniach wyższe temperatury, no i zrobi się upalnie. W czwartek około 33 stopni.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: Zbliża się 8.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy w Łódzkiem. Groźny wypadek na A1. Przed węzłem Piątek doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów. Rannych, według doniesień lokalnych mediów, zostało 7 osób. Trasa w stronę Gdańska jest zablokowana. Korek ma już kilka kilometrów. Dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu to Adam C., pseudonim Cycu. Gangster z więzienną przeszłością, dziś bokser, walczący na gołe pięści. Drugi to pseudokibic walczący w MMA, ustaliła Gazeta Wyborcza. Mężczyźni zostali zatrzymani przez kontrterrorystów. Kierunki techniczne wracają do łask. Coraz więcej młodych decyduje się na takie kierunki studiów. Numerem 1 – cyberbezpieczeństwo. Na Politechnice Warszawskiej jest prawie 15 kandydatów na jedno miejsce. Jakie inne kierunki znalazły się na podium, piszemy na sk.pl.
9: Jankes!
10: Kama!
9: Kama!
10: I Wiktor!
9: Wiktor!
11: W Radiu SK!
12: Prawie 50% wakacji zostało osiągnięte 28 lipca w kalendarzu.
13: No dzień dobry wam mówimy i tak trochę martwimy się o was. Czy wy jesteście już po urlopie, czy może przed?
12: Obawy są co do tych i do tamtych.
14: Ja to jestem i po urlopie, i przed urlopem. Ten rok był bardzo owocny. Dwa razy zaliczona Hiszpania w jednym miesiącu, a tym razem czas na nasze polskie morze. Sprawdzić te rachunki grozy.
12: No co wy chcecie powiedzieć, że 500 zł za obiad dla rodziny to dużo? Tak, właśnie tak chcemy powiedzieć. I macie rację.

0: Zawsze jak człowiek pomyśli, że to o nim śpiewają, to jakoś tak milej mu się robi, że beautiful people, o tak, o tak, a potem patrzy w lustro i mówi, nie, no już to nie,
1: nie, spoko, nie, no, spoko, ja cię nie będę wyprowadzać z błędu, to będzie jedna z tych nielicznych przestrzeni, w których powiem, tak, masz rację.
0: Jeszcze wakacje będą dla was, czy już były, a może jeszcze jesteście w trakcie, dzisiaj pytamy o to cały czas.
1: No właśnie, a wy nagrywacie się na eskowym Messengerze, halo?
2: No siema, SK, a ja wczoraj pozbyłem się dwójki dzieci, bo pojechali do dziadków, dzisiaj pozbywam się żony, bo jedzie na wyjazd integracyjny i weekend mam totalnie dla siebie, czyli sprzątanie piwnicy, pranie kanap w domu, standardowo.
1: Przepraszam, czy ma pan brata?
0: Tak, kiedyś był taki film, Kevin sam w domu, to teraz będzie Dawid.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Kolejny dowód na to, że można tańczyć nawet siedząc na krześle. Kama bardzo ładnie daje 10 na 10.
1: O, dziękuję bardzo. Wiktor ma syndrom niespokojnych nóg pod stołem, nie pytajcie skąd wiem. Rusia też
0: wie. Są na to tabletki podobno.
1: Słuchajcie, główny inspektorat sanitarny rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego, co często dzieje się w trakcie lata przy różnego rodzaju drogach.
0: Rozumiem, że to będzie poważna informacja.
1: Poważna informacja. Ona dotyczy dzieci sprzedających lemoniadę.
0: Okej, okay. I co z nimi?
1: I okazuje się, że okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanepidu, ba nawet inspektorat pochwalił przedsiębiorczość najmłodszych.
0: Ja tu widzę 365 dni okazji do sprzedaży, pomyślał przedsiębiorca zatrudniając dzieci.

0: To jest na sali jakaś Danka, to właśnie dla niej. Dance the Night i Dua Lipa, a Kama cały czas targa Ruzię, czyli naszego radiowego pieska. Słuchaj, newsa znalazłem jeszcze przed newsami właściwymi, tymi poważnymi. Wyczytałem, że Michał Wiśniewski zapowiada film o sobie, będzie autobiograficzne dzieło filmowe.
1: O, wow.
0: Podobno rozmawiają z wieloma osobami.
1: Z wieloma osobami, czyli?
0: Z osobami małżeńskimi, wszystkimi pięcioma.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja.
14: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.
14: SK.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
13: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
17: Kierowcy, uwaga, na autostradzie A1 między węzłami Piątek a Tryków w powiecie Łęczyckim. Tam ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Gdańska. Doszło

0: Do wypadku.
1: Doszło w tym samochodzie do awarii opony wystrzału. Kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę miękkochłonne.
2: Mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczycy.
3: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto. Autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wystrzał opony i poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków, jak wiecie z newsów, bus uderzył w bariery, mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczycy.
1: Doszło w tym samochodzie do awarii opony wystrzału. Kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w bariery miękkochłonne. 5 osób trafiło do szpitali.
4: Przed wypadkiem zatrzymała się cysterna i osobówka, by udzielić pomocy, uderzyła w nie kolejna osobówka. Tu na szczęście nie było rannych, ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne to skutki burz, które wczoraj przeszły przez Podkarpacie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
5: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew. Na szczęście nikt nie został ranny.
4: Prognozy pokazują, że po chłodniejszym początku tygodnia wrócą upały. Pod koniec tygodnia temperatura znów przekroczy 30 stopni. Historyczny sukces Gdyni. Modernistyczne śródmieście miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt ponad dekady starań.
6: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
4: Powiedziała Esca Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.
7: Dzień dobry się z wami, 2 minuty po 9:00. Gdyby wakacje były meczem piłki nożnej, to właśnie zbliżalibyśmy się do końca pierwszej połowy.
8: O, i byłaby przerwa. Tak. Ja lubię przerwę.
7: A ktoś już grał w te wakacje? Ktoś już miał taką zabawę, która nazywa się urlop? Jesteście w trakcie, a może dopiero to przed wami?
9: Ja jestem po urlopie, zaraz będę w trakcie i nadal będę przed.
8: Och, podoba mi się. Musimy to rozrysować i za rok będę robiła dokładnie to samo.
7: Na pytanie, kim pani jest, pani odpowiada, jestem wszystkim.
8: Skopy Messenger czeka, więc jak coś, my również czekamy.
7: Justin czeka, Nicki Minaj czeka.

0: ale jest atmosferka, pachnie wakacyjną miłością. Kwiatkowski i Margaret razem do pary.
1: Oj tak, ładnie. Wiktor nawet się trochę bujał, zamknął oczy i zaczął się sam przytulać. Tak wiecie, objął się i tak po pleckach się smarał.
0: Ale jak spojrzałem w wiadomości, to aż mnie zmroziło, słuchajcie, bo piekło zamarzło.
1: Co się stało?
0: Znaczy morskie oko zamarzło właściwie. Górale obniżają ceny. Pierwszy raz...
1: Przepraszam, powtórz to jeszcze raz.
0: Historia nie zna takich przypadków, ale turyści przebywający pod Tatrami okazuje się, że pierwszy raz zanotowali spadek cen noclegów w Zakopanem.
2: O Jezusic, to ja proponuję dopłaty do Górala teraz.
0: Program Góral Plus?
2: Tak, ja miałem taki program na komunie.
0: Faktycznie.
2: Góral Plus.
1: Pytanie tylko, gdzie tu jest haczek? Ciupaga.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą

0: wakacje 2026, a oni dalej pasują, dalej dobrze brzmią. 20 minut zostało do 10. Właśnie a propos wakacji, prowadzimy badania terenowe, bo już prawie połówka tych wakacji tegorocznych wyprzed, po, w trakcie.
1: Cześć Eska, ja to już w ogóle zapomniałam, że byłam na wakacjach, bo byliśmy na przełomie maja i czerwca, ale jakie to były wakacje, akurat się dokończyłam 30 i mój mąż zabrał mnie do Stanów Zjednoczonych, zjechaliśmy całe zachodnie wybrzeże Chevroletem Tahoe, to były wakacje życia po prostu. Ale jestem już tak zmęczona i potrzebuję na kolejne.
0: Takiego męża tylko pozazdrościć. No ale nie każdy ma możliwość i pieniądze, więc uwaga, sprawdziłem dla was opcję budżetową. Województwo warmińsko-mazurskie, lubelskie, również małopolskie, pomorskie oraz opolskie. Niech każdy sobie wybierze, gdzie ma bliżej. Jest 5 miejscowości, wsi lub osad w tym kraju, które nazywają się Ameryka.
2: Radio SK. Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: www.ikea.pl.
1: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
4: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
3: Ty to w Czepku urodzona.
4: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
5: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
7: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: to już jest prawie koniec, to już prawie nie ma nic, jesteśmy prawie wolni, prawie możemy iść, za chwilę 10.
1: No tak, ale Łukasz Zduńczyk przejmie stery, więc będziecie w dobrych łapkach i pod dobrym mikrofonem, ale my będziemy jutro o 6 rano, tak. Chyba że Wiktor zaśpi.
0: Nie no jak, gdzie, co, mam 8 budzików ustawione.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Stłuczka? Kolizja twojego Audi? Bez obaw. Wybierz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Audi Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie terminy napraw. Audi Bednarek, twój nowy serwis Audi w Łodzi.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w

0: 1 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ, producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: I wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Dużych korków nie ma, ale trwają remonty. Są też zawężenia, między innymi utrudnienie na ulicy Tuwima od Wierzbowej w stronę tramwajowej. W Łodzi na zewnątrz w tej chwili 17 stopni, dzisiaj maksymalnie około 22 kresek. Wietrznie, ale sporo przejaśnień i to słońce z nami pozostanie. Upalnie zrobi się w czwartek, wtedy około 33 stopni prognozują synoptycy w Łodzi.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest 10. SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. To po wypadku na Krajowej 62 między Wyszkowem a Łochowem na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się tam z osobówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje was na objazd S8. Dziś Komitet Polityczny PiS zatwierdzi wykluczenie około 40 polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że założą oni klub parlamentarny. Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami na Półwysep Iberyjski. Pojedzie moduł GFFF, czyli 105 strażaków specjalizujących się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: Ich plusem jest to, że możemy dotrzeć w bardzo trudno dostępne miejsca, gdzie dojazd pojazdami jest utrudniony.
3: Wylot zaplanowano na 1 sierpnia. Czerwone tramwaje znikną ze Śląska i Zagłębia. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia zmienia kolor komunikacji miejskiej. Teraz wszystkie pojazdy będą żółte, a pierwsze wyjadą na ulicę w listopadzie. Ale nie chodzi tylko o malowanie. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
5: Minuta po godzinie 10. Dzień dobry, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj z wami spędzę przedpołudnie. Może w pracy, może na wakacjach, ale niezależnie od tego, co macie do zrobienia, pamiętajcie, najpierw kawa, potem sprawa. Więc ja po kawę i po hity, które mam dla was. Dawid Podsiadło, to co masz ty na początku, potem Shakira i Daj Daj.

0: ostatniej nutki Sienna Spyro na antenie Radia SK. Great Expectation, ale to jest głos. 16 minut po godzinie 10, spędzamy to przedpołudnie razem, z czego bardzo się cieszę. Ogórki rozmawiające ze sobą, wielkie ogórki. Nie, nie, to nie to, że mi się to przyśniło, tylko taki mural z ogórkami powstał ostatnio na ścianie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konkretnie na jednym z akademików. No i ten mural nie tylko ma cieszyć oko, on ma przede wszystkim służyć społeczeństwu, ponieważ mówi o tym, że kiszenie ogórków jest całkiem okej i może nam wyjść na zdrowie, ale kiszenie emocji w sobie już na zdrowie nam nie wychodzi. To w ramach akcji Kiś ogórki, nie emocje. Zresztą jak wejdziecie na stronę internetową tej akcji, to znajdziecie sporo namiarów na ludzi i na instytucje, które mogą wam pomóc, jeżeli nie radzicie sobie do końca z tym, co was otacza i z emocjami. Zachęcam do korzystania. Nie ma w tym nic absolutnie złego i wstydliwego. Oczywiście można wyrzucać emocje też na swój sposób, każdy ma najlepsze. No w pracy oczywiście, że można pójść do szefa i powiedzieć mu, co się o tym wszystkim myśli, ale no reakcja może być różna. Jak ktoś potrzebuje, zawsze też może nagrać głosówkę na Messengerze Eski, chętnie posłucham. Za chwilę gramy dalej, Mosey Man Underneath the Blue, no i hymn męskiego grania tegoroczny wam zagram.
1: Radio SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.
6: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
7: No i co się tak młody zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz, aby twój samochód służył ci przez długie lata? Zadbaj o jego podwozie, zanim korozja zrobi swoje. W Satel wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie podwozia z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów i sprawdzonych technologii aplikacji. Zabezpieczamy wszystkie marki. Zapewniamy skuteczną ochronę przed korozją, zabezpieczenie przed

0: Z solą, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi większą trwałość i bezpieczeństwo na lata. Umów wizytę w Satel i zapewnij swojemu samochodowi ochronę, na jaką zasługuje. Autoryzowany serwis sprzedaży Mitsubishi zaprasza. Łódź Liściasta 104.
1: I po reklamie.

0: 10:36 na zegarkach, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Enrique Iglesias i Sean Paul, ich bailando już za nami, a może by tak jakieś bailando ze swoją ekipą w górach, na Mazurach albo nad morzem?
1: SK dowozi kampera.
0: Dokąd chcecie, będziecie mogli pojechać. O ile oczywiście zgarniecie kluczyki do naszego kampera, podstawimy wam tego zatankowanego kampera. Czwartek, no i oddamy na taki przedłużony weekend. Zbierzecie ekipę, albo swoją rodzinę, albo przyjaciół, albo znajomych z pracy i ruszycie przed siebie. Hulaj dusza, piekła nie ma tak naprawdę. Jeszcze można się zgłosić, żeby w ten najbliższy weekend, a zapowiada się piękna pogoda, z naszego kampera skorzystać. Zgłoszenia przez naszą apkę, więc jeżeli jeszcze nie macie na swoim smartfonie aplikacji Radia SK, to koniecznie ją ściągnijcie. Nic to nie kosztuje, a zabawa może być niezapomniana.
1: SK dowozi kampera.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Słońce, wolność i nowa kupa.

0: Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Słońce, wolność i nowa kupa.

0: Korzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Kupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
4: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: powolutku zbliżamy się do godziny 11. 6 minut nam konkretnie zostało. Za nami DNA Just a Game. Tymczasem czytam, że podobno Czesi coraz częściej zamiast Chorwacji wybierają polskie morze i nasze plaże. I w porównaniu z zeszłym rokiem już wiadomo, że będzie ich więcej na wakacjach. Na przykład w Sopocie, które to miasto przez Czechów nazywane bywa polskim Monte Carlo. Może my sami nie doceniamy to, co mamy. No i inni muszą nam to pokazać i udowodnić. Jeżeli ktoś z Czech nas teraz słucha gdzieś nad morzem, to ahoj! I na tym się moja znajomość czeskiego kończy, ale jak tak siedzimy w pracy i nie mamy wcale urlopu i obserwujemy to, co się dzieje dookoła, to czasami się czujemy w miejscu pracy jak w czeskim filmie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. SK

0: SK.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile.

pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile.

0: Nie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
1: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Już jest nowy serwis Audi w Łodzi. Audi Bednarek. Ponad 30 lat doświadczenia w obsłudze aut grupy Volkswagena. Łatwy i szybki dojazd, krótkie terminy napraw i fachowa obsługa twojego Audi. Odwiedź serwis Audi Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub umów się na audibednarek.pl. A teraz przy przeglądach okresowych dezynfekcja klimatyzacji za złotówkę. Audi Bednarek. Twój nowy serwis Audi w Łodzi.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
0: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
13: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
17: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
18: I bierzemy teraz na Łódzkie ulice. Przypominamy o dużych utrudnieniach na Alei Palki, gdzie trwa remont i tam także zmiana w organizacji ruchu. Jedziemy prawym pasem. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, no to one są dobre, choć na trasie proponuję mocno trzymać kierownicę. Dzisiaj wiatr wciąż będzie dawał się we znaki.
16: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry. Aleja Włókniarzy 144, Łódź. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, zooborysew.pl.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagasso.pl.
18: Andrzej Pinkowski, witajcie. Piotrkowska na jeden dzień zamieni się w kawałek Brazylii. Kolorowe stroje, rytmy samby i taneczna parada pojawią się w centrum Łodzi w ramach wakacyjnego cyklu miejskich wydarzeń. Sambodrom zaplanowano na 8 sierpnia. O tym, co przygotowali, mówi Rafał Krzanowski, organizator.
19: Mamy świetnych artystów, gro tancerek, 40-osobowy zespół perkusyjny, więc będzie potęga mocy. Mamy też charyzmatycznego wokalistę, który zaprezentuje nam znane piosenki brazylijskie, samba batutada, bateria czy samba i piękne tancerki w pięknych strojach. Zaprezentujemy piosenki, które są od razu rozpoznawalne. Magalenia, Majszkenada, taki różnorodny zakres repertuaru muzyki brazylijskiej, ale i nie tylko zaprezentujemy.
18: Parada wystartuje o 20 przy Piotrkowskiej 155, a zakończy się na Placu Wolności.
16: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
18: Wybiła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, wciąż jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Sprawę bada policja, a o szczegółach przeczytacie na SKP.

0: To jest Radio SK, 15 minut po godzinie 11 gramy. Oczywiście hity na czasie idealne na lato. Za nami Shakira, przed nami Andy Dust, na przykład jego Zokaria. Będzie też ostatni dzień lata, chociaż jeszcze tego lata przed nami całkiem sporo. Gips i Igo się pojawią. Wczoraj mieliśmy Dzień Samotności i mam wrażenie, że mój portfel idealnie uczcił ten dzień, ponieważ jak zajrzałem do tego portfela wieczorem, to zauważyłem, że jest tam jedna osamotniona dycha. 10 złotych polskich. Banknot z Mieszko pierwszym. No i tak sobie pomyślałem, że oczywiście końcówka miesiąca dotyka nie tylko mnie pewnie. I może rzucę wam takie pytanie, jestem ciekawy waszych pomysłów. Na co najlepiej wydać dychę? No właśnie, czy da się w ogóle za dychę coś fajnego kupić? Macie jakieś pomysły? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jeżeli ktoś mnie jakoś wyjątkowo przekona, to może tę dychę mu oddam i będzie mógł sobie to coś kupić. Na co najlepiej wydać dychę, tak na koniec miesiąca? Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Ring My Bell. Nie do końca wiem, o co chodzi z dzwonieniem tym dzwonkiem. Nie wiem, od roweru? Age na naszej antenie to jest nowość, chociaż hit oparty na starej piosence z końcówki lat 70. 25 minut do 12. Mam ostatnią dychę. Na co ją wydać? Wasze rady, wasze biznes, plany na koniec miesiąca, mile widziane jako głosówki na Messengerze Radia SK. Paweł rozbił tę dychę.
1: Za 4,50 kupuję parówki, za 5,50 cztery bułki i mam zarąbiste hot dogi.
0: No ale gdzie jakiś ketchup, gdzie jakieś dodatki? No dobra, to poniekąd jeszcze w temacie Borys.
2: Dychę najlepiej zainwestować w siebie i kupić jakąś słodką czekoladę.
0: No to jest zdecydowanie inwestycja, która procentuje. Z jednej strony dobrym nastrojem, przynajmniej przez chwilę, ale z drugiej strony no dodatkowymi kilogramami z czasem. I potem to trzeba iść na siłownię i dopiero tam ma się za dyszkę.
3: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Człowiek jest Seagate.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w eskowej apce i
5: jedź na Seagate z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
20: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
19: A pralnię?
20: Pralnię też mam.
19: A bezpiecznie tam?
20: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
19: To czego ty nie masz w tym Student Space?
20: Tylko was. Tęsknię.
21: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
22: I po reklamie.

0: Kto z was odlicza do urlopu, ten pewnie już ledwo dycha w pracy. Bardzo dobrze was rozumiem, ale staramy się tak grać, żeby dodawać wam trochę energii w tej robocie. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to przed chwilą na antenie Radia SK. Ledwo dycha, no dycha jest, ostatnia dycha w portfelu na koniec miesiąca. Ja was pytam o to, na co najlepiej ją wydać. Ania napisała na Messengerze Radia SK, dychę najlepiej wydać na piękną różyczkę dla swojej kobiety, obiecuję, że zaprocentuję. Tak pisze Ania. Są różne szkoły, jeśli chodzi o temat tych róż i tak dalej. No, telewizyjny klasyk mówił coś zupełnie innego.
1: Jednego razu prosiłam u niego, że kup mi proszę róże, cięte róże, kilka róż. Marzy mi się po prostu dostać bukiet. Po powrocie do domu dostałam słoik śledzi, bo stwierdził, że róże zwiętną, a śledzie zjesz.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj. Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
1: Remont czy wakacje?
2: Rzućmy monetą.
3: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
4: To jedziemy na wakacje?
3: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
5: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
6: Jesteś kurierem? To najlepszy moment, aby wymienić samochód na nowego Volkswagena. Skorzystaj ze specjalnej oferty w salonie Volkswagen Bednarek. Volkswagen Crafter L3 już za 1950 zł netto miesięcznie. Volkswagen Crafter L4 od 2000 zł netto miesięcznie. A Craftera L5 możesz mieć za jedyne 2050 zł netto miesięcznie. A to wszystko z serwisem i ubezpieczeniem w cenie, bez żadnego wkładu własnego. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę.

0: wejdź na bednarek.com.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę.

0: U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda w Łodzi dopisuje dzisiaj jednak mocniejsze podmuchy wiatru. Ten wiatr ma dawać się we znaki praktycznie przez cały dzień, a jednocześnie ma rozganiać chmury, słonecznie, no i to słońce z nami pozostanie też w kolejnych dniach. Ciśnienie było obniżone i teraz idzie już w górę, a w kolejnych dniach będzie ciepło, o ile nie upalnie. W czwartek około 33 stopni, w piątek nawet 34 kreski, więc wtedy prawdziwe upały w Łodzi.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Już prawie 12, Agata Chruściak, zapraszam. Sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka Sejmu. Nieoczekiwany po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Po blisko 3 latach obecnej kadencji PiS zgłosił nowego kandydata posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch.
5: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
4: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. O 17 zbierze się komitet polityczny PiSu, który ma podjąć ostateczną decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i około 40 posłów. Z kolei o 20 ekipa byłego premiera będzie rozmawiać o tym, co dalej po decyzji komitetu. Prawie tona marihuany ukryta w kontenerach z ubraniami. Funkcjonariusze KAS przechwycili kontrabandę. Narkotyki do Gdyni przypłynęły z Kanady, a za próbę ich sprowadzenia do Polski grozi do 20 lat więzienia. Zinedine Zidane, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-latek, zastąpił Didiera Deschamps, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt.
6: Są dwa bardzo podobne słowa na literkę P i na 5 liter. Praca i plaża. Trzy litery się zgadzają, a znaczenie tak inne. No i pewnie niektórym bliżej jest teraz do plaży, niektórym do pracy, ale wszystkim będę starał się dobrze zagrać. Minuta po 12. Hanczak, witajcie. I żeby nie być gołosłownym, od razu zaczynam od hitu Save My Love to Kygo i Khalid na antenie Radia SK.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Uwaga, teraz w Radiu SK będzie darmowa lekcja marketingu i przedsiębiorczości. A to Sorry Papi, Topic i Becky G, nowy hit wakacji na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 12, za chwilę Terry Swims, Hanczak z tej strony przy mikrofonie. Happy endem się zakończyła dyskusja o tym, czy dzieci mogą sprzedawać legalnie lemoniadę, dorabiając sobie w wakacje gdzieś na przykład przy drodze, czy gdzieś przy plaży. Mogą. Wszystkie najważniejsze instytucje, które za to odpowiadają, czyli prześwietlają różnego typu działalności gospodarcze, mówią: okej, nie trzeba żadnych formalności, dzieci nie muszą zakładać firmy, nie muszą mieć kasy fiskalnej, nie muszą podlegać jakimś tam różnym przepisom sanepidu. No ważne, żeby dbały o higienę i ważne, żeby miały nadzór dorosłych, ale niech uczą się przedsiębiorczości i lemoniadę sprzedają. I bardzo dobrze podpisuję się pod tym. Ale wiadomo, reklama dźwignią handlu, więc teraz uwaga, jeżeli jakieś dzieci mnie słuchają i chcą sprzedawać lemoniadę, ewentualnie dorośli słuchają i chcą podpowiedzieć dzieciom hasła reklamowe, którymi mogą się dzieci reklamować gdzieś tam właśnie przy trasie, gdzie sprzedają tę lemoniadę, za darmo wujek Hany wam te hasła teraz daje. Uwaga! Wybierz naszą lemoniadę, człowiek zawsze po niej daje radę. To jest jedno. A po naszej lemoniadzie człowiek smutny bywa rzadziej. To drugie. Lemoniada szybko znika, raz, dwa kupuj, robiąc blika.

a się gdzie sprzedają telemoniadę, za darmo wujek Hany wam te hasła teraz daje. Uwaga! Wybierz naszą lemoniadę, człowiek zawsze po niej daje radę. To jest jedno. A po naszej lemoniadzie człowiek smutny bywa rzadziej. To drugie. Lemoniada szybko znika, raz, dwa kupuj, robiąc blika.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
2: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
2: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
3: Chcesz, aby twój samochód służył ci przez długie lata? Zadbaj o jego podwozie, zanim korozja zrobi swoje. W Satel wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie podwozia z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów i sprawdzonych technologii aplikacji. Zabezpieczamy wszystkie marki. Zapewniamy skuteczną ochronę przed korozją, zabezpieczenie przed solą, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Większą trwałość i bezpieczeństwo na lata. Umów wizytę w Satel i zapewnij swojemu samochodowi ochronę, na jaką zasługuje. Autoryzowany serwis Mitsubishi zaprasza. Łódź Liściasta 104.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na złotej arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimna Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
9: I po reklamie.

0: Nowym albumem udowodniła, że ciągle nosi koronę królowej popu. Madonna i Hang Up, czyli nieco starszy hit na antenie Radia SK, ale przecież zawsze na czasie. 22 minuty do godziny 13, za chwilę Miu i Zalia, za chwilę, dobra, jeszcze trochę, nowy rok akademicki, to dopiero w październiku. Będzie nowy kierunek na Politechnice Częstochowskiej, grupa PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe, uruchomiły albo uruchomią kierunek dla zainteresowanych studentów, inteligentne systemy transportu kolejowego, tak się ten kierunek nazywa i faktycznie ma wystartować w październiku, no ale to koleje, więc może być opóźnienie.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: są okazje.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz. Nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
6: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
5: Możemy go zobaczyć?
6: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
5: Chcę zobaczyć wszystko!
6: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Remont czy wakacje?
9: Rzućmy monetą.
10: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
11: To jedziemy na wakacje?
10: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
12: I po reklamie.
13: Esko.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: 5 minut zostało nam do godziny 13 w Radiu SK. Run Run River, David Guetta i Alok. Mam takie wrażenie, że oni trochę inspirowali się starym hitem Bonnie M. By the rivers of Babylon. I też nawet tam o rzece coś jest, nie? No nie mam żadnych bonów dla was, ale mam w portfelu ostatnią dychę i po godzinie 13 będę znowu was pytał, na co najlepiej wydać dychę? Głosówki z waszymi pomysłami mile widziane na Messengerze Radia SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl
2: SK. SK. Reklama.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stłuczka? Kolizja twojego Audi? Bez obaw. Wybierz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Audi Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie terminy napraw. Audi Bednarek, twój nowy serwis Audi w Łodzi.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
8: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608-412-974. www.comfortlife.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimne Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
18: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
19: W Łodzi wciąż silne podmuchy wiatru, wiecznie będzie również po południu, a na termometrach tak w granicach do 22 stopni. Ładna pogoda, no i będzie jeszcze przyjemniejsza. Jutro 26 kresek z przejaśnieniami. Uwaga na upały od czwartku.
2: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto. Autoryzowany dealer Omoda, JQ i Cherry. Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy Dagasso.pl.
19: Andrzej Pinkowski, witajcie. Wakacje to dobry czas, kiedy można odkrywać Łódź jako turysta. Warto odwiedzić Łódzki Park Kultury Miejskiej przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Są tam domy z przełomu XIX i XX wieku, a także wybrukowane kocimi łbami uliczki.
22: Mamy tutaj stworzoną uliczkę, wzdłuż której są postawione, zrekonstruowane domy z terenu Łodzi. Jest też kościół, jest przepiękna willa przeniesiona na teren naszego parku z Rudy Fabianickiej i oczywiście przystanek ze Zgierzak.
19: Mówi dyrektor muzeum Aneta Dalwiak. Warto zajrzeć do domków. Wystawa Łódzkie Mikrohistorie. Historie, ludzkie mikrohistorie pokazuje włókienniczą Łódź z perspektywy codziennego życia mieszkańców, a w środę wstęp bezpłatny. W sobotę Łódź opanują motocykliści. Setki maszyn przejedzie ulicą Piotrkowską aż przed Motoarenę, gdzie wspólnie otworzą strefę kibica przed Speedway Grand Prix.
21: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy Dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
23: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Tak premier komentuje pobicie pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Musimy wydać wojnę tej przemocy, mówił Donald Tusk.
24: Patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patrona. Ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
23: Jeden z dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary usłyszał właśnie zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany drugi sprawca, który usłyszy ten sam zarzut. Obu grozi 5 lat więzienia. Policja wciąż szuka trzeciego sprawcy. Niezgodne z konstytucją takie jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Chodzi m.in. o wzory dokumentów dotyczących odpisów aktów małżeństwa. Kto wybiera się do Morskiego Oka, jutro musi uważać. Dojazd z Zakopanego między Zgorzeliskiem a Wierchporońcem będzie utrudniony przez remont. Kierowcy muszą jechać przez Bukowinę Tatrzańską.
0: Super mają ci, którzy jutro będą jechali do Morskiego Oka mimo wszystko. Przed większą

0: Stanach oczywiście, chyba każdy rozpoznał. ITP i TD to jest jej nowy hit, który gramy w Radiu SK 18 minut po godzinie 13. Za chwilę Tate McRae, Gibbs i Kukon też będą. A że koniec miesiąca, no to wiadomo, że ledwo dycha nasz budżet domowy. U mnie w portfelu ostatnia dycha i pytam, na co najlepiej ją wydać. Wasze pomysły na Messengerze Radia SK przychodzą. Bartek?
1: Za 10 zł to ja bym życie ułożył. O. Za to 10 zł to bym kupił kajzerkę, szynkę i ser i zrobił kanapkę na koniec miesiąca.
0: No powiem ci, przeżyć do końca miesiąca na jednej kajzerce, no to jest niezły sukces, ale może w końcu byłbym w deficycie kalorycznym. Nikola?
2: Za dyszkę możecie kupić gryzaczki dla psów. Pozdrawiamy.
0: Nie ma tak jak pomyśleć o kimś, zwłaszcza o piesku. Bardzo dobrze, to jeszcze Adam.
3: Ostatnią dyszkę można wydać na meliskę, co by dotrwać do 10 i powitać kolejne dyszki.
0: O, to jest dobry plan. A dobrze, że ja mam wypłatę z ostatnim dniem miesiąca. Natomiast melisa zawsze się przyda, zwłaszcza jak się pracuje, nie?
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
9: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
8: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
10: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
11: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź 3 maja 1/3.
12: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hejka, nazywam się Peter Parker.
15: Pamiętasz go?
14: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
15: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
20: Trawnik, kwiaty?
19: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
21: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Inaczej futryna na 10 liter.
24: Ościeżnica.
23: A teraz na 3. Tam są drzwi.
24: Vox.
25: Tam są drzwi.
26: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
27: I po reklamie.

0: Tak jak Carly Rae Jepsen kiedyś myślałem, że zadzwoni, ale telefon głuchy do dziś. 13.37 na zegarkach. W sprawie ostatniej dychy w portfelu Piotrek się odezwał.
1: Ja tą dyszką to bym sobie otarł łzy.
0: Na szczęście w Radiu SK mamy dla was w kontekście festiwalu Sziget w Budapeszcie 2000 zł na wasze wydatki festiwalowe, a więc znacznie więcej dyszek. A do tego oczywiście jeszcze podwójny karnet na Sziget, no i miejsce na polu namiotowym. To wszystko do zdobycia u nas codziennie. Zgłaszajcie się przez naszą apkę, a być może już niedługo pojedziecie na festiwal do Budapesztu, a na nim m.in. Luis Capaldi, Zara Larsson, Florence and the Machine i Sombr. Jego hit 12 to 12 już za chwilę.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Remont czy wakacje?
11: Rzućmy monetą.
12: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
13: To jedziemy na wakacje!
12: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
13: Hej, musisz się tak na nie gapić.
14: No oderwać wzroku nie mogę.
13: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
14: Ale są takie atrakcyjne.
15: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Ja tak zajrzałem do służbowego maila i mógłbym zaśpiewać bez przerwy to coś. Tam ciągle coś czeka, ciągle jakaś sprawa do załatwienia, ciągle jakiś mail do odpowiedzenia.
1: Mam jakie maile? Wakacje
0: są. Wy już możecie wrzucić na luz. Łukasz Zduńczyk się pojawił w studiu.
1: Elo, elo, będę grał hit na czasie.
0: Ale nie tylko Eli, różnym dziewczynom
1: różne,
0: i chłopakom.
1: Wszystkie będą.
0: A to był Łajcior, oczywiście Palar i Mercury to coś tuż przed 14. Hanczak. Do usłyszenia jutro po 10.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego.

206. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz.

0: za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr, 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Łukasz Bogdan, dzień dobry. Mamy wtorek, 28 dzień lipca. Na termometrach dzisiaj 21-22 stopnie, ale spokojnie, idzie ku dobremu. Już jutro na termometrach w okolicach do 25. W czwartek w okolicach 30 odczuwalna o wiele, wiele wyższa i do czwartku przynajmniej bez opadów deszczu z dużą ilością słońca. Na conałuckich drogach ciasno m.in. przy rondzie Solidarności. Omijajcie również skrzyżowanie Marszałków, nie najlepiej na Narczowicza oraz w okolicach Żeromskiego też omijajcie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagasto.pl.
11: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Początek weekendu i taneczne brzmienia, co by na to, to połączenie brzmi ciekawie, prawda? Nowa Wawrzkowizna to pod Bełchatowem szykuje kolejną dawkę koncertów, to już w najbliższy piątek. Na scenie pojawi się m.in. Sylwia Kosakowska.
13: Cześć, z tej strony Sylwia Kosakowska. Przychodzę tutaj do Was z zapytaniem, kto już 31 lipca razem ze mną będzie w nowej Wawrzkowiźnie.
14: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dużo muzyki, uśmiechu oraz wspólnej zabawy.
13: 31 widzimy się pod sceną. Nie zapomnijcie zabrać dobrego humoru.
11: Na scenie wystąpi też zespół Powerplay. Piątkowe koncerty na nowej Wawrzkowiźnie startują o godzinie 20, więc zabierajcie przyjaciół, znajomych, rezerwujcie czas i bawcie się dobrze właśnie w tym miejscu. Zapraszam.
12: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
15: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne popołudnie i wieczór przed nami. O 17 Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. 3 godziny później spotkanie Morawieckiego i jego zwolenników.
16: Będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
15: Przekazał były premier, a przypomnijmy, w piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że grupa posłów zrezygnowała z członkostwa w partii. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat łódzkie archiwum Mix zatrzymało mężczyznę, który jest w tej sprawie podejrzewany, a trafił do tymczasowego aresztu. Do przełomu doprowadziła ponowna analiza materiału dowodowego i nowoczesne badania DNA. Pomnik przyrody zdewastowany na terenie jaskini Bajka w Gądeczu, niedaleko Bydgoszczy, ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. Cenny zabytek jest położony na obszarze Natura 2000, a usunięcie farby będzie bardzo trudne. Sprawą zajmuje się Policja, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i dyrektor Parku Krajobrazowego.

I to jest właśnie bardzo dobry plan na popołudnie. Sprytny plan jest taki, żeby teraz w pracy pójść na jakąś przerwę obiadową, potem jakaś kawka i już się powoli kierujemy do wyjścia. Wakacje są w AWS, bardzo letnie granie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sugar Babes i wakacyjny hit zawsze na czasie. Tak właśnie wrzucamy na luz w Radiu SK we wtorkowe popołudnie, 17 minut po godzinie 14. Musimy to zrobić do 5 sierpnia, bo inaczej, słuchajcie, nam wszystko przepadnie. Ważne przypomnienie dla tych, którzy używają aplikacji mObywatel. Jeżeli nie zalogujemy się do tej aplikacji do środy w przyszłym tygodniu, to stracimy ważność różnych dokumentów, jak na przykład mDowód, legitymacja szkolna czy studencka. Także warto to zrobić, zróbmy to. Tylko że tu się pojawia inny problem, prawda? Jakie my hasło mieliśmy? Ja nie pamiętam, bo oni tam kazali jakieś trudne hasło ułożyć z różnymi kombinacjami cyfr, liczb, znaków i w ogóle, żeby haker nie mógł odgadnąć. No to my takie zrobiliśmy, że i haker nie zgadnie i my przy okazji też.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: MG-krotowski.pl.
1: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
5: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
6: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
5: Ty to w Czepku urodzona.
6: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
7: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
12: I po reklamie.

0: Od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że SK gra najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: Z nami jesteście na czasie, krótko mówiąc, i teraz będzie numer, przy którym już można zacząć odliczać czas do weekendu, bo numer się nazywa Weekend. I to jest naprawdę bardzo ciekawe imprezkowe połączenie. Meduza i Khalid. Meduza to włoskie trio, które znacie z hitu Bad Memories. A Khalid to ten gość z takim charakterystycznym wokalem w hicie All I Know. No to sprawdźmy teraz, co wyszło z tego połączenia. Meduza i Khalid, Weekend, już teraz wlatuje na antenę Radia SK.

Na noc jeszcze przyjdzie czas. Teraz mamy wtorkowe popołudnie i razem wychodzimy z pracy. To jest Wrzuć na luz w Radiu SK, za nami Sylwia Grzeszczak. No właśnie, ale zanim wrzucimy na luz, to sobie jedną rzecz ustalmy. Co to w ogóle oznacza wrzucić na luz? Jak to u was wygląda? Dajcie znać, co dla was

0: oznacza wrzucić na luz. To się musi wydarzyć, żebyście się czuli po prostu tak wyluzowani, zrelaksowani, żeby fajnie było, krótko mówiąc. No ja się wam przyznam, że dla mnie wrzucić na luz to oznacza oglądanie rancha po pracy. Ja jestem uzależniony. A jak to u was wygląda? Może wrzucić na luz oznacza popołudniowy spacer z psem? A może 15-minutowa drzemka, która zamienia się w godzinę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dla nas wrzucanie na luz oznacza najlepsze hity na czasie, które was rozluźnią. David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls to na pewno przed 15.
1: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Mówek jest Seagull.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce
3: i jedź na Seagull z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Chcesz, aby twój samochód służył ci przez długie lata? Zadbaj o jego podwozie, zanim korozja zrobi swoje. W Satel wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie podwozia z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów i sprawdzonych technologii aplikacji. Zabezpieczamy wszystkie marki. Zapewniamy skuteczną ochronę przed korozją, zabezpieczenie przed solą, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Większą trwałość i bezpieczeństwo na lata. Umów wizytę w Satel i zapewnij swojemu samochodowi ochronę, na jaką zasługuje. Autoryzowany serwis Mitsubishi zaprasza. Łódź Liściasta 104.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
11: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
12: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
11: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
12: No i tanio.
11: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
13: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: I po reklamie.

0: No i tak właśnie brzmią wakacje z hitami na czasie w Radiu SK. Bibi Rexha i David Guetta wrzucają na luz razem z nami, a ja was pytam, co to w ogóle oznacza wrzucać na luz? Jak to w waszym przypadku wygląda, Kazik?
1: U mnie wrzucić na luz, zabiorę koszarkę i sobie trawę koszę, żeby żona mi nie marudziła.
0: Kaziu kosi trawę nawet jak nie trzeba, on wyrównuje każde źdźbło, żeby trawka była równiutka jak na Stadionie Narodowym podczas meczu kadry. Kazik, tylko pamiętaj, żeby to wszystko wiarygodnie wyglądało, musisz potem udawać zmęczonego i zasnąć na kanapie w ubraniu. Wtedy może druga połówka ci nawet uwierzy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już jest nowy serwis Audi w Łodzi. Audi Bednarek. Ponad 30 lat doświadczenia w obsłudze aut grupy Volkswagena. Łatwy i szybki dojazd, krótkie terminy napraw i fachowa obsługa twojego Audi. Odwiedź serwis Audi Bednarek w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub umów się na audibednarek.pl. A teraz przy przeglądach okresowych dezynfekcja klimatyzacji za złotówkę. Audi Bednarek. Twój nowy serwis Audi w Łodzi.
5: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się

0: Bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: Remont czy wakacje?
2: Rzućmy monetą.
0: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
3: To jedziemy na wakacje!
0: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
4: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608-412-974. www.comfortlife.com.pl.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
12: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
13: Drodzy kierowcy, na łódzkich ulicach tłoczno, szczególnie m.in. na Gdańskiej, na Więckowskiego, na Żeromskiego. Omijajcie wschodnią, okolice również zachodniej. Tutaj z każdą chwilą tych aut przybywa. Na co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Duża ilość słońca, no i gorąco, jutro do 25 stopni.
11: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, zooborysew.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim parku wodnym. 7-letni chłopiec przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu. Żaden z ratowników tego nie zauważył. Śledczy przesłuchali ratowników, zabezpieczono też nagrania z monitoringu.
15: 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
14: Mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej, przebywa na intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Lekarze walczą o jego życie, choć jego stan określają jako krytyczny. Silne trzęsienie ziemi w Japonii miało magnitudę ponad 7 i nawiedziło południowy zachód kraju. Władze informują o dziesiątkach rannych i uszkodzonej infrastrukturze. Do Polski wracają upały. Już jutro ma zrobić się zdecydowanie cieplej, a ponad 30 stopni możemy spodziewać się już w czwartek.
16: Najgorącej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni.
14: Mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski. W sobotę w większości kraju szykują nam się gwałtowne burze.
17: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
18: Wrzuć, wrzuć na luz.
19: No i my się, słuchajcie, na tym znamy. Jak mało to, mało kto, gramy takie numery, przy których możecie poczuć wakacje, możecie się rozluźnić i żebyście jeszcze nie ziewali w drodze do domu w korkach po pracy. Joe na początek, potem Majestic i Bonnie M. Rasputin. To jest Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale się nastrojowo i romantycznie teraz zrobiło. Zaria w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i właśnie Kamil, nasz słuchacz, ma bardzo romantyczny plan na ten wieczór, bo ja was zapytałem, co dla was oznacza wrzucić na luz. I teraz dzieci zasłaniają uszy.
1: I ja mam relaks wtedy, jak dzieci pójdą spać, a z żoną zostajemy sami. Potem to już można i spać.
0: Sprytny plan na wieczór. No tak, wtedy to jest miło, jak dzieci zasną, bo w końcu jest łazienka wolna i się może umyć. No i to może być przyjemny wieczór, pod warunkiem, że twoja druga połówka nie zaśnie, jak będzie czekać na ciebie, aż wrócisz z łazienki.
2: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
12: Hejka, nazywam się Peter Parker.
13: Pamiętasz go?
12: Nie jestem tylko Peterem Parkerem.

0: Spider-Manem.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK. Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
2: To będzie ostatnia reklama. Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: I po reklamie.

0: Usłyszeć ten numer chwilę po tym, jak wsiedliśmy do samochodu po pracy, to jak się napić melisy. ATP w Radiu SK. A teraz szokujący sportowy news. Nie rozumiem tego zachowania. Naprawdę, słuchajcie. Robert Lewandowski podobno odrzucił ofertę za kosmicznie wielkie pieniądze. Zanim odszedł do Chicago z Barcelony, to podobno dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. I słuchajcie, Saudyjczycy oferowali Lewemu 100 milionów euro za jeden rok gry. Ponad 430 milionów złotych. Ale on stwierdził, że woli iść do Chicago za wypłatę jakąś 5 razy mniejszą. Dlaczego? Dlaczego stwierdził, że woli zarabiać mniej? No ciekawe. Słuchajcie, może on się po prostu przestraszył, może tak przeliczył, stwierdził, nie no, jak ja będę tyle zarabiał, to ja jeszcze częściej będę musiał wybierać nowy samochód, częściej będę musiał z żoną na zakupy jeździć, to się chłop przestraszył. Lewy to jest prawdopodobnie jeden z niewielu Polaków, który o pieniądzach może powiedzieć, co za dużo, to niezdrowo.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama.
9: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i

0: Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimna Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimnauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek, 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Ten numer jest tak dobry, że aż ciarki przechodzą. Alan Walker i Ava Max. Jak finał horroru trochę to brzmi. I to brzmi jak podkład muzyczny do aktualnej prognozy pogody. Nadchodzą kosmiczne upały do Polski. Aż się prosi, słuchajcie, żeby gdzieś przy tych upałach, przy tej pięknej pogodzie wyjechać. I wtedy wchodzimy my, a raczej wjeżdżamy eskowym kamperem. Jeżeli chcecie zgarnąć eskowy dom na kółkach, no to nic prostszego. Zgłaszajcie się we wskowej apce na smartfony. I to jest kamper, słuchajcie, z nabitą klimą, także nie bójcie się. No i też paliwo jest zatankowane pod korek. Jeśli chcecie zgarnąć eskowego kampera na przedłużony weekend, wpadajcie do eskowej apki na smartfony, tam wysyłajcie darmowe zgłoszenia i może już w czwartek eska dowiezie wam kampera.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
5: Zapraszam!

0: Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

0: Ta spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Po raz kolejny wjeżdżam na Łódzkie ulice, nadal ciasno, między innymi na Żeromskiego, w okolicach Struga, Sienkiewicza, w okolicach również Narutowicza, Jaracza, Wschodnia, tutaj też ciasno, Zachodnia, Ogrodowa, Łódzkie Bałty też przytkane, Zgierską też raczej omijajcie i Wojska Polskiego. Co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Dobre informacje, będzie ciepło, do 26 stopni taka temperatura już jutro, w czwartek, w okolicach nawet do 30, no i oczywiście bez opadów deszczu póki co.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie jest ważne. Premier może już wyznaczyć datę wyborów prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski pójdą do urn w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października.
9: Sprawa została zamknięta. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
8: Tłumaczy Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. Według niego na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. Lada moment w Białym Domu ruszą rozmowy między Wołodymyrem Zełańskim a Donaldem Trumpem. Głównym celem wizyty umocnienie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy w sprawie wojny z Rosją. Według doniesień prezydent Ukrainy ma też zaproponować budowę fabryki dronów w USA. 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa jarmark świętego Dominika. Do 16 sierpnia Główne i Stare Miasto wypełnią stoiska wystawców z kraju i zagranicy.
10: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że tutaj jest bliżej. Te starocie są tu niż tam, podoba się.
11: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
8: A na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk.
12: Wrzuć na luz.
13: Wrzuć na luz.
12: Radio RSK.
14: Dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej, także SK się poleca jako playlista do treningu cardio, żeby zachować odpowiednie tempo, ale jeśli czeka Was trening taki bardziej siłowy, to my też tak zagramy, żebyście nie usypiali na ławce do wyciskania. Łukasz Duńczyk, polecam się, Sanach teraz, a za chwilę Daj Daj od Shakiry.

Ten numer wchodzi do głowy w tempie ekspresowym i podbija aktualnie media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w SC. Per Jean za nami, to są właśnie hity na czasie. To jest Wrzuć na Luz w Radiu SK, 17 minut po godzinie 16. I teraz potrzebuję waszej pomocy, słuchajcie, bo dostałem bardzo dziwną, tajemniczą głosówkę od naszej słuchaczki Julii i ja nie wiem, co to jest za dźwięk, może wam się uda rozszyfrować, posłuchajcie. To jest coś takiego, jest jakiś klepań? Mlaskanie, może obiad je? Chyba nie. Jak myślicie, co to jest? Co to za dźwięk? O właśnie, jeszcze głośniej. Co robi nasza słuchaczka?

0: Słuchaczka Julia we wtorkowe wakacyjne popołudnie. Jeśli ktoś wie, nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia Eska, to ja wam wyślę eskową koszulkę z napisem cześć. Tylko odgadnijcie, o co w tym dźwięku może chodzić. A ja wam za chwilę zagram m.in. Ebena w Radiu Eska.
1: Reklama. Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: expert.pl.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
7: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
6: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
8: Oraz

0: wakacyjny hit zawsze na czasie. Lerek, innowator, moja panienka na antenie Radia SK. A nasza słuchaczka Julia wysłała taką dziwną, tajemniczą głosówkę na messengerze Radia SK. I się tak wspólnie teraz zastanawiamy, co nasza słuchaczka Julia o tej porze może robić, to co to może być? Po prostu zasypaliście eskowy messenger głosówkami, waszymi propozycjami. No i Natalia ma pewien pomysł i teraz uważajcie, bo to głosówka, która naprawdę działa na wyobraźnię.
1: Mamy w końcu wakacje, więc ja tam słyszę, że koleżanka idzie w klapeczkach przez korytarz hotelowy.
0: Widzicie
1: i zmierza
0: to?
1: Na plażę, bo jest w jakimś fajnym resorcie all inclusive.
0: Bajka.
1: I słyszę tu po prostu klapanie klapeczek letnich, plażowych. Rozmarzyłam się.
0: Słyszycie?
1: Podczas powrotu z pracy.
0: Z Eską nawet po pracy, nawet bez urlopu może być wakacyjnie. Ja bym jeszcze do tej głosówki dodał, że ta słuchaczka idzie, a jej facet już wcześniej poszedł do baru po jakiś napój z palemką i już na nią czeka na zajętym leżaku na plaży. Ale to niestety nie jest dobra odpowiedź. Zgadujcie dalej, a ja za chwilę gram Faruko i Pepas.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Stłuczka? Kolizja twojego Audi? Bez obaw. Wybierz autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Audi Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie

Odwiedź nas w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 36/38 lub wejdź na audibednarek.pl. Postaw na oryginalną jakość i krótkie

0: Idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: I po reklamie.

0: Czujecie to? To jest właśnie wtorek po pracy. Można się wyciszyć. Eska w tym pomaga. A to Sienna Spyro rzuca razem z nami na luz, a my próbujemy odgadnąć, co robi nasza słuchaczka Julia. Bardzo dużo odpowiedzi na eskowym messengerze się pojawiło. Były na przykład takie.
1: Ewidentnie dziewczyna skacze na skakance. Nie ma opcji, że nie.
2: Czy może słuchaczka Julia gra w ping-ponga?
3: No i jak to co robi? Zapewne jedzie za zaprzęgiem do Morskiego Oka.
0: Na pewno chciałaby teraz jechać za zaprzęgiem do Morskiego Oka. Mamy już poprawną odpowiedź. Podpowiem, że chodzi o chodzenie w klapkach, ale w jakich okolicznościach? To wam zdradzę po 17. Wcześniej najnowsze newsy w Radiu SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl
5: SK. SK.
6: Reklama.
7: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Chcesz, aby twój samochód służył ci przez długie lata? Zadbaj o jego podwozie, zanim korozja zrobi swoje. W Satel wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie podwozia z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów i sprawdzonych technologii aplikacji. Zabezpieczamy wszystkie marki. Zapewniamy skuteczną ochronę przed korozją, zabezpieczenie przed solą, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, większą trwałość i bezpieczeństwo na lata. Umów wizytę w Satel i zapewnij swojemu samochodowi ochronę, na jaką zasługuje. Autoryzowany serwis Mitsubishi zaprasza. Łódź Liściasta 104.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, dealer Omoda, Jayku i Cherry.
20: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
5: Wyjedźmy na Łódzkiej ulicy, ciasno jednak na Wólczańskiej, podobnie w okolicach Żeromskiego, nie najlepiej na Radwańskiej, w okolicach Brzeźnej. A co z pogodą? Dziś 22 stopnie, jutro do 25. Idzie ocieplenie, w czwartek w okolicach nawet 30 stopni i póki co bez opadu deszczu w Łodzi.
6: Sponsorem programu jest Evercar, grupa Zimny Auto, autoryzowany dealer Omoda, Jayku i Cherry, Aleja Włókniarzy 144 Łódź. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, zooborysew.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy, dagasto.pl.
5: Łukasz Bogdan, cześć, witam bardzo serdecznie. Jakiś plan na najbliższe dni? Jeśli nie, no to oczywiście idę z pomocą, ponieważ możecie wybrać się do Heliosa. Dla najmłodszych w tym kinie czeka animacja. Ekipa zwierzaków.
17: Czy zwykły królik może zostać wielkim bohaterem? Walgi po niezwykłym wypadku wyrusza na pełną humoru i emocji przygodę, by ratować świat i udowodnić, że odwaga nie zna rozmiaru. Razem z Jarzynką Helą czekają go zwariowane wyzwania, zaskakujące spotkania i mnóstwo śmiechu dla całej rodziny. Ekipa zwierzaków na ekranie kina Helios. Zapraszamy.
5: Namówił Jakub Janus z bełchatowskiego Heliosa. Cały repertuar oczywiście znajdziecie na stronie kina, więc bawcie się dobrze. No to co, moi drodzy? Zabierajcie najmłodszych, ale nie tylko, całą rodzinką. Wybierajcie się do kina. Miłego seansu i do usłyszenia.
6: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Oficjalnie wyrzucą z partii rozłamowców. W Centrali Prawa i Sprawiedliwości rusza posiedzenie Komitetu Politycznego tego ugrupowania. Ma on zatwierdzić wykluczenie spisu niemal 40 posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Mateusz Chłystun.
22: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków.
21: Zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu, 27-letni Tomasz M. oraz 45-letni Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy

0: zawodu przynależności narodowej.
1: Pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
0: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Młodszemu z mężczyzn grozi do 5 lat więzienia, starszemu do 7,5 roku. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Trwa wyciąganie 4 wagonów kolejowych z rzeki Poprad. To po wykolejeniu pociągu towarowego w Wierchomli w Małopolsce. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, a cała operacja ma zakończyć się w środę.

o którym marzyliśmy od początku dnia, 2 po 17, można rzucać pracę, przynajmniej do jutra. No i spieszcie się tam, bo w domu już obiad pewnie stygnie, także smacznego wszystkim, żeby zagłuszyć burczenie brzucha. Gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: coming home.
1: I tak się właśnie wraca do domu w dobrym humorze z hitami na czasie. Didi Dirty Money w Radiu SK, a razem ze mną szczęśliwa słuchaczka Julia, która już jest po pracy. Cześć Julia.
2: Cześć, cześć.
1: No to pochwal się wszystkim, co ty dzisiaj po pracy robisz.
2: No ja dzisiaj po pracy pojechałam prosto na paznokcie i właśnie sobie siedzimy w salonie i będę mieć robione piękne brokatowe pazurki.
1: A, no to jak królowa, słuchaj. Potem wrócisz do domu, pewnie obiad już będzie czekał, no żyć nie umierać. Powiem ci szczerze, że ja ci naprawdę gratuluję, bo ty masz niezłą wyobraźnię. Jako pierwsza

0: rozszyfrowałaś, dobrze, bardzo dobrze rozszyfrowałaś, co nasza druga słuchaczka Julia dzisiaj robiła. No to opowiadaj.
1: No bo my imieniczki mamy w głowie to samo. No, moja imieniczka wychodziła z pracy. Najpierw sobie

0: Żyć, nie umierać. Powiem ci szczerze, że ja ci naprawdę gratuluję, bo ty masz niezłą wyobraźnię. Jako pierwsza rozszyfrowałaś, dobrze, bardzo dobrze rozszyfrowałaś, co nasza druga słuchaczka Julia dzisiaj robiła. No to opowiadaj.
1: No bo my imieniczki mamy w głowie to samo. No, moja imieniczka wychodziła z pracy. Najpierw sobie... A już mogę. No teraz właśnie słuchać, jak wychodzi po płytkach i schodzi po schodach, idzie do domku.
0: No i jest tak samo szczęśliwa, tak jak ty. No brawo.
1: No pewnie, że
0: dosłownie.
1: Tak.
0: Ja zapytałem drugą Julię, co tam było i to dosłownie było tak jak ty, że ona najpierw szła korytarzem, zeszła ze schodów, wyszła i czuje wolność. Julia, gratulacje. Leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć. Do pazurów będzie idealnie pasowała.
1: Super, serdecznie dziękuję.
0: Jakbyś jeszcze zrobiła w kolorze pomarańczowym i niebieskim, no to by było zupełnie jak eska.
1: Oj, to by pasowało idealnie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Ty masz gips i kukon, to już za chwilę w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: I po reklamie.

0: I takich dzwoneczków nam trzeba o tej porze, na rozluźnienie. O jakie dzwoneczki autorowi tego kawałka chodziło, to może nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie jest ta pora. Teraz będzie szalona historia z Wrocławia. H, za nami w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. To jest, słuchajcie, historia, która udowadnia, że jak się człowiek w pracy spieszy, to się policja cieszy. Pracownicy jednej z firm we Wrocławiu wpadli na szalony pomysł, bo oni opróżniali lokal w jednym z budynków i nie chciało im się znosić ciężkiego sprzętu na dół, więc co zrobili? Wyrzucili lodówkę z 9 piętra i się zrobiła afera. Sprawa trafiła na policję. Rzeczniczka policji mówi, że takiej historii to jeszcze nie widziała, ale że to już podchodzi pod sprowadzanie zagrożenia. Znaczy, no wiecie co, no wyrzucanie sprzętu ciężkiego AGD przez okno, no jest zrozumiałe, ale tylko w jednym przypadku, w jednym jedynym, gdy chodzi o telewizor podczas meczu polskiej piłkarskiej kadry.
1: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
2: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: www.mamo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: I po reklamie.

0: No a przy takich numerach to upały jeszcze szybciej do nas przychodzą. Topik i Becky G w Radiu SK to wakacyjne hity na czasie i taką papi, a raczej takiego papi, to ja wam załatwiłem już teraz.
1: Puf jak gorąco, puf jak gorąco.
0: Mati Fuczyło w studiu za chwilę rozkręci wakacyjną imprezkę. I uwaga,
1: buongiorno.
0: Jeżeli szukacie odpowiedniej playlisty do szybkiego wychodzenia z pracy, to Mati wam coś takiego załatwi. O, ale się przy tym biegnie po schodach.
1: Sandstorm.
0: I właśnie tak będzie.
1: Ja zawsze sobie wyobrażałem, że ja gram w tym teledysku i biegnę tam z tymi ludźmi. Oni tam uciekają przed
0: czymś. I też po schodach właśnie. Jeżeli wy wychodzicie teraz z pracy, to zostańcie z Radiem SK, bo taki hit zawsze na czasie po 18 na antenie SK się boje. A co?
1: A co?
0: Wakacyjna imprezka.
1: Kto nam zabroni?
0: No właśnie, to jest właśnie SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy.

0: Skocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: Słońce, wolność i nowa Cupra na wakacje. W Cupra Zimna Auto w Łodzi ruszyła gorąca letnia wyprzedaż. Zgarnij kultowego Formentora już od 129 900 zł brutto i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. To nie wszystko. Teraz jedziesz na własnych warunkach z kredytem 3 razy 0%. Nie czekaj na koniec lata. Ruszaj w drogę już dziś. Szczegóły znajdziesz u naszych doradców w salonie przy ulicy Brzezińskiej 17 w Łodzi lub odwiedź naszą stronę www.zimneauto.pl. Cupra Zimne Auto. Twoja dawka adrenaliny. Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc. Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
4: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
3: Ty to w Czepku urodzona.
4: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
5: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Szykujmy się na wysokie temperatury w ciągu najbliższych dni. Co prawda dzisiaj 22 stopnie, ale jutro już w okolicach 25, w czwartek nawet 30. Weekend też bardzo gorąco i przez najbliższe dni bez opadów deszczu w Łodzi. A co na łódzkich drogach? Ciasno nieustannie m.in. na Bulczańskiej. Omijajcie również Żeromskiego, wschodnia Przytkana, okolice również Ronda Solidarności. Ścisłe centrum Łodzi też raczej omijajcie, bo z każdą chwilą tych aut coraz więcej niestety.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
8: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Dziesiątki projekcji, widowiskowe mappingi, 3D, efektowne instalacje artystyczne oraz świetlne przystanki muzyczne. We wrześniu Łódź po raz 16 stanie się miejscem jednego z największych festiwali światła w Europie. Już trwają przygotowania do Light Move Festival. Co będzie magicznie oświetlone?
9: Chcemy pokazać to, co Łódź ma najpiękniejszego, czyli tą łódzką, wspaniałą, XIX-wieczną architekturę. W tym roku Park Sienkiewicza, ulica Piotrkowska, Plac Wolności, Park Staromiejski i Manufaktura włącznie z Pałacem Rodziny Poznańskiej.
8: Mówi dyrektor kreatywna Lightmo Festival Beata Konieczniak, a Festiwal Światła zaplanowano w ostatni weekend września. Dziś również kolejne projekcje w ramach temy Polówki 2026, m.in. w Pałacu Bidermana Za trzy ślady, a w Parku na Zdrowiu Ostatni Wiking, początek o 21.00.
7: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To smutny dzień dla prawicy, ale rozłam nie jest najważniejszym tematem. Słyszymy od działaczy PiSu, którzy ściągnęli do centrali partii na posiedzenie Komitetu Politycznego, a ten zatwierdza właśnie wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że jeśli zostaną usunięci, założą własny klub parlamentarny. Za 2 godziny Mateusz Morawiecki zaplanował naradę z politykami związanymi z jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
12: SK Sport News.
10: Znamy nowego trenera reprezentacji Francji. To Zinedine Zidane. Trójkolorowych poprowadził m.in. do pierwszego w historii Mistrzostwa Świata w 1998 roku. Był też szkoleniowcem Realu Madryt. Nasze siatkarki trenują w Szczyrku, przygotowują się do Mistrzostw Europy. Kadra będzie tam do soboty, a potem przeniesie się do Spały. W sierpniu w Koszalinie rozegra turniej towarzyski.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: Impreza Eska. Dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Ja bardzo masę mięśniową podziwiam, co wcale nie znaczy, że taką

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra to Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i nareszcie w Radiu SK 12 minut po godzinie 18. A jeżeli wy macie ochotę powiedzieć nareszcie, nareszcie urlop, nareszcie wolne, to już teraz zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. SK dowozi kampera już w czwartek w poranku. Kolejny raz rozdamy wam zatankowanego podkorek kampera, który pojedzie razem z naszą SK-ową ekipą prosto do waszego domu, albo do waszej pracy, albo gdzie tylko chcecie, a potem jest już wasz na przedłużony weekend i możecie pojechać dokąd tylko chcecie. Jeżeli jednak w tym momencie chcielibyście wybrać się już do domu z pracy, to mam idealny kawałek do tego. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK, a teraz uciekamy z pracy.

0: Kygo, Khalid, Griffin. I Save My Life. Różne protesty już w życiu widziałem, ale teraz do gry wchodzą gracze. Haha, widzicie co tu zrobiłem? Chodzi o to, że jedna z firm produkujących konsole do gier chce wycofać gry na płytach. No, czyli, że jeżeli kupimy grę, to po prostu będziemy mogli sobie ją pobrać z internetu. Żadnego pudełka, żadnej płyty, nic do rąk nie dostaniemy. I to się graczom bardzo nie podoba. I z tej okazji od 20 do 27 sierpnia planują nie włączać konsol. Taki protest. I nie będą grali przez te 7 dni. Wyobrażam sobie, że niektórzy domownicy mogą temu protestowi bardzo kibicować i nawet trzymać kciuki, żeby potrwał jak najdłużej.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: Hotel Room Service to Pitbull Westy. I 20 minut do 19. Pitbull to jest pan, który swoim koncertem sprawił, że w Warszawie nagle bardzo wzrosła liczba łysych głów, przynajmniej na czas występu na Narodowym, ale nie o tym teraz. Mamy lato, wiem, że część z was jest na urlopach. Niektórzy mają po prostu wolne, a inni mają wolne i pracę naraz. Haha, naprawdę. Adam?
1: No w końcu mogę powiedzieć, wreszcie i nareszcie koniec remontu i malowania malutkiego, planowania mojej żony dnia wolnego od pracy.
0: No nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to jest dzień wolny od pracy. No to teraz już odpoczywaj. To promocja.

0: Najlepsza przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
1: Mówek jest Sigel.
0: To coś więcej niż festiwal.
1: To wyspa wolności.
2: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
0: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
0: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Siget z radiem SK.
0: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
4: I po reklamie.

David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Przeczytałem przed chwilą o tym, że chińska rakieta kosmiczna, słuchajcie, ma za sobą już trzeci udany start. U mnie jest 5 minut do 19, a ja mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj nie wystartowałem. Znacie to uczucie? To jest imprezka, zaraz ruszymy już na pewno.

Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł.

0: 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia! Co dzień?

0: Tomka. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Modelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słońce czy chmury? Pogoda bywa różna, ale w Termach Poddębice zawsze czeka na Ciebie idealny klimat. Zregeneruj siły w naszych basenach z naturalną wodą termalną. Idealny sposób na zdrowy odpoczynek i pełną regenerację dla każdego. Skorzystaj z odprężających masaży wodnych. Wycisz się w strefie saun. Zaplanuj swój relaks na termypoddębice.pl. Termy Poddębice, bo tutaj woda ma moc.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Ostatni dzień lata, czyli nowy hit Gipsa i Igo, pojawi się w tej godzinie w Radiu SK. A sam Gips wczoraj pojawił się w naszym studiu. Był gościem Rap 20 i przyznał, że bardzo zaskoczyło go to, że w ostatnim czasie mnóstwo jego kawałków stało się radiowymi hitami.
7: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
6: Na hity Gipsa możecie głosować na sk.pl w gorącej i w Rap 20. We wczorajszym notowaniu tej drugiej listy jego hit z Kukonem, czyli Ty Masz, zajął czwarte miejsce na szczycie, tym razem Chivas i jego kawałek to Nieodpowiedzialne. Chcę poprawić sobie wtorek albo dostać nagrodę za przetrwanie poniedziałku i wtorku już prawie też. Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, za co należy wam się nagroda. Mam eskowe gadżety. I eskowe hity na czasie. Mati Fuczyło, cześć.
8: Na czasie.
6: Dziewiętnasta już.

0: Jungs, Theophilus London i Galaxy. To dopiero hit. A to...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Może hitem stać się zaraz. W Esce wybieramy dla was najlepsze z najlepszych nowości, bo znamy się na nich jak mało kto. Dlatego nie musicie przekopywać już playlist w poszukiwaniu fajnych kawałków. My robimy to za was. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. Tym razem przenosimy się za ocean. Stamtąd pochodzi Girls Band Katsai. Dziewczyny poznały się w programie, który miał stworzyć nowy muzyczny zespół. No i udało się. I są. A to ich nowość, Animal.

0: DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Dzisiaj w Imprezie szukam tych, którzy potrzebują docenienia. A co? ESK was doceni. No ja też. Werka nagrała głosówkę w tej sprawie na ESK-owym Messengerze.
1: Dzisiaj należy mi się nagroda za to, że przyszłam do pracy pomimo anginy i zapalenia ucha, ponieważ obiecałam przyjaciółce, że przyjdę za nią, żeby mogła spędzić sobie dzień ze swoim mężem. Także za to należy mi się nagroda.
0: No to jest dopiero przyjaciółka, ale teraz już proszę do łóżka i odpoczywać, dobra? Nie odpoczywa też dzisiaj Borys.
2: Siema Radio ESK.
0: No siema.
2: Myślę, że nadaje mi się nagroda, będąc rolnikiem i w te upalne dni pracując od rana do wieczora. Nagroda należy się, myślę, że za wytrwałość i chęci do tej pracy. Pozdrawiam.
0: Masz rację, należy się. Ja w upale, gdybym był rolnikiem, uprawiałbym tylko leżenie.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.
15: Eska.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do 20. To Just, Jack Staley, John. Czy ktoś tu jest głodny? A to nie jedzcie rzeczy dla dzieci. Słuchajcie, naukowcy z USA sprawdzili produkty dla najmłodszych i okazało się, że 80% z nich to, uwaga, żywność ultra przetworzona, czyli skład może się w długości ścigać z instrukcją pralki. Ale ja w sumie też czasem jem jak dziecko, tylko to porcja dla trojga.

My Body Isn't Ready to Somber. A wiecie, że on już bardzo niedługo zagra w Budapeszcie na Sziget Festival? Tak będzie! Tylko czemu ja gadam o festiwalu na Węgrzech? Bo możecie tam być, Eska was tam zabiera. Mamy dla was podwójne karnety, a do tego miejscówkę na kempingu. No i jeszcze kieszonkowe na cały wyjazd. 2000 zł. Chcecie? No to zgłaszajcie się w aplikacji Radia SK za darmo, no potem będziecie mogli zameldować się na koncertach. Zara Larsson też tam będzie i 21 Pilots będą i wielu, wielu innych. Radio SK. No i wy też możecie być.

0: Táto promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja nie łzy płyną.

0: Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
9: I złap ekipę SK Summer City.
10: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
11: Studiujesz albo kończysz naukę?
12: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
11: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
12: To Eurotipy.
11: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
12: Zaliczyć kursy, praktyki?
11: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
12: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
11: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
12: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
11: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
17: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Początek weekendu i taneczne brzmienia, co by na to, to połączenie brzmi ciekawie, prawda? Nowa Wawrzkowizna, to pod Bełchatowem, szykuje kolejną dawkę koncertów, to już w najbliższy piątek. Na scenie pojawi się m.in. Sylwia Kosakowska.
18: Cześć, z tej strony Sylwia Kosakowska. Przychodzę tutaj do Was z zapytaniem, kto już 31 lipca razem ze mną będzie w nowej Wawrzkowiźnie.
19: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dużo muzyki, uśmiechu oraz wspólnej zabawy. 31 widzimy się pod sceną. Nie zapomnijcie zabrać dobrego humoru.
17: Na scenie wystąpi też zespół Powerplay. Piątkowe koncerty na nowej Wawrzkowiźnie startują o godzinie 20, więc zabierajcie przyjaciół, znajomych, rezerwujcie czas i bawcie się dobrze właśnie w tym miejscu. Zapraszam.
16: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
20: Muzyką się żyje.
21: Fani K-popu, zbliża się wasze święto. 15 i 16 sierpnia w Chorzowie odbędzie się festiwal, na który zjadą gwiazdy tego gatunku. To impreza Soaring Colors K-pop Expose. W line-upie m.in. 80s, czyli 8-osobowy zespół, którego miłośnikom K-popu przedstawiać nie trzeba. W Chorzowie wystąpią też tacy artyści jak Icon, Stacey czy Suho. Łącznie czeka nas 7 koncertów, a wszystko w wyjątkowej oprawie wizualnej. Zaprasza Radio SK. A w ten piątek kolejny koncert z cyklu SK Music Tour. Tym razem w Ełku wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Tede czy Tilof. Start o 18, wstęp wolny. Oskar Sims zapowiedział nowy singiel. Jutro ukaże się jego nowa piosenka pod tytułem Bez końca, a Oskar wpadnie do naszego studia, by trochę o niej opowiedzieć. Słuchajcie Eski jutro po 17.
22: Impreska.
21: Podobno jutro jest Światowy Dzień Tygrysa. Czy mamy tutaj jakieś tygrysy? Jutro jest wasz dzień, tylko pamiętajcie, że... żeby raczej nie ryczeć jutro na szefa, bo to raczej nie zadziała za dobrze. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest Impreska. Dobra, tygrysy, ale kawałek, a raczej tekst tego kawałka można ryczeć jak najbardziej.

Takie hity zawsze na czasie mamy dla was latem w Esce. Słuchajcie, przeglądam SK.pl i wpadłem na ciekawy tekst. O imieniu, którego nikt w Polsce nie użył od 10 lat. To znaczy nikt od 10 lat nie nazwał tak syna. A to imię według pochodzenia oznacza, uwaga, władca wszechświata. O, robi wrażenie. No to uwaga, podaję to imię. Donald. No jakby z czymś się kojarzyło, ale z czym?

0: Alex Warren i Passenger, czyli pasażer. No to teraz w tym temacie będzie mandat. Może już słyszeliście tę historię. W Żywcu Maja, czyli 15-latka, jechała sobie autobusem, no i kupiła błędny bilet, czyli taki tańszy o 30 groszy niż ten, który powinna kupić. I tu pojawia się kontroler, Maja dostała 353 zł mandatu, no to już się wydarzyło jakiś czas temu i sprawa stała się głośna. Burmistrz powiedział, że będzie działał, żeby karę anulować. Zresztą MZK też zapowiedziały, że będą walczyli o to, aby karę anulować. I co? I firma kontrolerska odrzuciła reklamację. Czyli jednak...
1: Mandat!
2: Reklama. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: I po reklamie.

Oni tu śpiewają o tańcu w miłości. Dancing in love. Ja mam czasem taki taniec szczęścia, gdy wypadną mi dwa batoniki zamiast jednego z automatu. Zdarzyło wam się to kiedyś? A gorzej, gdy nic nie wypadnie, a zapłacone. O, wtedy jest gorzej. Słuchajcie, czytam o tym, że bardzo dużo ciężarówek polskich firm transportowych stoi. Nie że w korku, tylko na parkingach, bo nie ma komu jeździć. Także no jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje nowej drogi w życiu, no to jako kierowcy będziecie mieli już drogę wyznaczoną. Radio SK. I to do celu.

6 minut do 21. A to Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, a to jest SK. A SK jest tam, gdzie ty. W naszej aplikacji trwa konkurs, w którym możecie zgarnąć wakacyjne zestawy nagród. A co? No tak, żeby na pewno, na 100% poczuć wakacyjny klimat i to nawet bez urlopu, nawet bez żadnego wyjazdu. Leżaki i bezprzewodowe głośniki czekają, zgłoszenia są darmowe w apce. A za chwilę zagram Save My Love, Kaigo będzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
1: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Motopolówka wraca do Łodzi. Od 30 lipca parkingi przed Atlas Areną i Moto Areną ponownie zamienią się w kino samochodowe w ramach letniego festiwalu filmowego TME Polówka. W programie znalazło się 8 bezpłatnych seansów, a inauguracja zaplanowano na czwartek. Na ekranie pojawi się kultowe

0: Pulp Fiction Quentina Tarantino. Kolejne czwartkowe pokazy przed Atlas Areną to m.in. Pomoc domowa, F1, film i Shrek 2. Od końca sierpnia seanse przeniosą się przed Moto Arenę, gdzie będzie można zobaczyć Green Book, Barbie, Dzień Świra oraz Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Filmy będzie można oglądać z własnego samochodu, a dźwięk tradycyjnie zostanie nadany przez fale radiowe. Wszystkie pokazy są bezpłatne i będą rozpoczynać się po zwroku. Bawcie się dobrze, zapraszam.
1: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
2: Przeczytałem właśnie taki nagłówek. Grzyby mogą pomóc w stawianiu budowli na Marsie. To ja mam do grzybów pytanie, a nie możecie pomóc mi w złożeniu szafy, bo ja walczę od 3 dni i jestem już bliski poddania się zupełnie. I na Marsa nie trzeba lecieć. Mati Fuczyło, to jest imprezka, cześć!

0: Karol Samoloty, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. A teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz będzie o błyskawicznej karierze. Ten pan nazywa się Thomas Gray. Jego hit Rumors doskonale znacie z Radia Esca. I ten właśnie pan właśnie wtedy stał się bardzo rozpoznawalny muzycznie na całym świecie. On ma dopiero 22 lata. Współpracował już z największymi producentami i DJ-ami. Zagrał potem wszystkim też na największych festiwalach. Zrobił m.in. oficjalny remix hitu od Martina Garrixa. A teraz przygotował nowy hit i ma pewnie nadzieję na to, że będzie właśnie tak dużym hitem jak Rumors. Sprawdźmy. Ten nazywa się Heaven. I gramy go w Esce 13 minut po 21.

Moim zdaniem niewiele kawałków tak nakręca jak ten. Alan Walker, Ava Max i Fate. A znacie to uczucie, gdy idziecie alejką w sklepie i nagle ktoś przed wami zawraca i wpada prosto na was? Albo nagle się zatrzymuje. No niewiele rzeczy tak irytuje, prawda? Ja zawsze się zastanawiam, co sprawiło, że ta decyzja o zawróceniu musiała być tak nagła. Ale są plusy. Myślę, że kierowcy F1 mogliby się uczyć tak szybkiej reakcji. No, tylko, że jeszcze nie zaczęli brać takich korków. Billie Eilish, Birds of a Feather, to zagram w imprezę zaraz. Let's go.

Abrakadabra, Houdini, to Eminem w Radiu SK, 18 minut do 22. A teraz wyobraźcie sobie tężnię solankową. One jakiś czas temu stały się bardzo, bardzo popularne i w wielu miejscach, szczególnie w miastach, były stawiane. Często. No chodzi o te budowle z drewna i gałęzi, które mają działać dla naszego zdrowia. Może by się tak zaciągnąć fajnie. Ale słuchajcie, w Krakowie zbadano powietrze wokół 3 tężni solankowych i co? I w każdej z nich wykryto naprawdę sporo bakterii E. coli. No, czyli tej bakterii, która, delikatnie mówiąc, nie do końca kojarzy się z czystością. W każdej z tężni tej bakterii było więcej niż na przykład w typowych oborach. Ja już chyba nie chcę się inhalować. Dua Lipa, Be The One, to już teraz.

To Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak brzmi imprezka 5 minut przed 22. A jeżeli chcecie mieć co opowiadać innym, to do tego idealnie sprawdzi się eskowy kamper i przygoda z nim. Gdzie tylko chcecie. Cały czas możecie za darmo zgłaszać się w aplikacji Radia SK. Już w czwartek, pojutrze, zadzwonimy do kogoś z was. No i przyjedziemy z kluczykami do naszej pomarańczowej maszyny, a potem te kluczyki zostawimy wam. No i na przedłużony weekend możecie sobie taką przygodę urządzić. Potem będzie o czym opowiadać nam i wszystkim waszym znajomym. Gotowi jesteście? No to zgłaszajcie się. Radio SK. Za darmo. Matti Fuczyło, dzięki za dziś. Z hitami was zostawiam.

0: Reklama.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: I sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagastro.pl.
3: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Już 1 sierpnia Moto Arena po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem rundy Film Speedway Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Sportowe emocje poprzedzi parada motocykli ulicą Piotrkowską, która zakończy się w strefie kibica przy Moto Arenie. Dzień wcześniej na tym samym torze odbędą się zawody, czyli mistrzostwa świata juniorów. 8 sierpnia z kolei centrum Łodzi opanują brazylijskie rytmy. Na Piotrkowskiej odbędzie się sambodrom. Barwna parada z udziałem bębniarzy, tancerzy samby, pokazów capoeira i artystów z Brazylii. Do wspólnej zabawy będzie mógł dołączyć

torze odbędą się zawody, czyli Mistrzostwa Świata Junior. 8 sierpnia z kolei Centrum Łodzi opanują brazylijskie rytmy. Na Piotrkowskiej odbędzie się sam podrum. Barwna parada z udziałem bębniarzy, tancerzy, samby, pokazów capoeira i artystów z Brazylii. Do wspólnej zabawy będzie mógł dołączyć

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bobek jest single.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i ZOMB, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce
3: i jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

0: Promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.